aktualne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Orystrzyc.
1: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
2: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Pawłem Augustynem, burmistrzem Ryglic. Zaczniemy jednak od relacji z oddania mostu w Sanoku.
3: Nowy most imienia królowej Zofii w Sanoku został uroczyście otwarty. Budowa mostu to największa inwestycja infrastrukturalna w historii miasta, której całkowity koszt wyniósł blisko 110 milionów złotych. O szczegółach mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
4: Inwestycja za ponad 110 milionów złotych, wkład własny po stronie miasta zaledwie 12 milionów złotych, duże dofinansowanie ponad 97 milionów, przepiękny most, prawie 300-metrowy, pylonowy, z pięknym pylonem na górze. Widzimy herb, podświetlony będzie ten herb. Cały most będzie też podświetlony z pięknym zjazdem do ulicy Rybickiego. Na pewno upłynie ruch, ale przede wszystkim daje taki drogowskaz i na rozwój gospodarczy tej części miasta. Mamy teraz możliwość dojazdu wszystkich autokarów do Muzeum Budownictwa Ludowego. Wiemy, co się dzieje przy różnego rodzaju eventach, inicjatywach realizowanych przez Muzeum Budownictwa Ludowego. Często jest tak, że stoimy w korkach na tym moście białogórskim bardzo długo. Dziś na pewno ten problem już został rozwiązany. Też widzimy, że płynność ruchu na rondzie turbinowym jest dużo lepsza niż wcześniej to wyglądało. Część mieszkańców, szczególnie ze śródmieścia, z centrum miasta, może szybciej sobie dojechać do domów.
3: Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
5: To wymagało dużo pracy, dużo determinacji, dużo też rozmów, wspierania się wzajemnego, ale też i tych dobrych decyzji, które o wydaniu, które wówczas zdecydował ówczesny starosta, ale też wydanie tej decyzji wcale nie było łatwe. Było wiele wątpliwości. Pamiętam, jak pan obecny tutaj ze mną, pan dyrektor Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, również przyjeżdżał tutaj na konsultacje. Pamiętam, jak ten proces decyzyjny był bardzo ciężki, bardzo trudny. Most, proszę państwa, bardzo ważny dla Sanoka, ale nie tylko, również bardzo ważny dla województwa podkarpackiego. Przecież stąd kilkaset metrów dalej jest skansen w Sanoku. To jest jedna z najważniejszych wojewódzkich instytucji kultury. Bardzo często odwiedzana. Dojazd przez ten most, który do tej pory funkcjonował, a który pewno za niedługo zamieni się na kładkę rowerową, był dość uciążliwy. Ten most to będzie główny dojazd do skansenu. Główny dojazd jeszcze przez tą drogę, która wymaga remontu. I chciałem, panie burmistrzu i państwo radni, poinformować państwa, że na ostatnim zarządzie województwa w obecności pana marszałka Władysława Ortyla, pani marszałek Jarosińskiej-Jedynak, zdecydowaliśmy o współfinansowaniu tej inwestycji.
3: W wydarzeniu wzięła także udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa podkarpackiego.
6: Kiedy jako minister funduszy i polityki regionalnej podejmowałam decyzję o realizacji mostu w Sanoku w ramach programu Mosty dla Regionów, wiedziałam, że to nie będzie kolejna inwestycja, której przygotujemy dokumentację i odłożymy ją na półkę. I dlatego chcę dzisiaj przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy przez lata pozostawali wierni tej idei budowy mostu, tym, którzy pomimo wielu przeszkód nie zrezygnowali i tym, którzy każdego dnia wykonywali swoją pracę z myślą o mieszkańcach Sanoka i Podkarpacia. Bo to jest sukces państwa, was, mieszkańców Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. Ale chciałabym, żebyśmy zapamiętali jeszcze jedną ważną rzecz. Najważniejsze decyzje podejmuje się wtedy, kiedy nie ma oklasków, gdy nie ma zdjęć, gdy nie przecina się wstęgi, tylko wtedy, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za przyszłość. I właśnie dlatego ten most ma dla mnie wymiar bardzo szczególny. Nie dlatego, że jest imponującą konstrukcją, a ja jestem inżynierem, ale dlatego, że jest dowodem na to, że odważne decyzje podejmowane są z myślą o mieszkańcach i naprawdę zmieniają naszą rzeczywistość. Most Królowej Zofii będzie służył kolejnym pokoleniom, będzie łączył dwa brzegi Sanu. Będzie przypominał, że warto mieć odwagę, że warto patrzeć dalej niż do końca kadencji, bo taka właśnie jest istota służby publicznej. Budować dla tych, którzy przyjdą po nas.
3: Mówi Krzysztof Mosiężny, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie.
7: Oczy całego Podkarpacia są dzisiaj zwrócone na Sanok.
0: I tym bardziej jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj być tutaj z Państwem, aby wręczyć panu burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu nagrodę Skrzydła Rozwoju Biznesu, nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie. Nagroda, którą wręczamy rzadko. Natomiast, drodzy Państwo, tak jak pan burmistrz powiedział, największa historyczna inwestycja w Sanoku, która pokazuje, że na styku współpracy przedsiębiorców i samorządu terytorialnego rozwijamy i budujemy nasze małe ojczyzny. Drodzy Państwo, ale tak jak tutaj wybrzmiewa, tak w biznesie, tak w życiu, tak w samorządzie, bez odwagi, bez determinacji tego się zrobić nie da. I drodzy Państwo, to pokazuje, że Sanok ma doskonałego, odważnego gospodarza, z którego wszyscy możecie być bardzo dumni.
3: Wielu mieszkańców Sanoka z ogromną radością i entuzjazmem przyjęło otwarcie nowego mostu, podkreślając, że była to najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w historii miasta. Posłuchajcie sami.
7: No jest piękny, potrzebny dla mieszkańców.
8: Cóż można powiedzieć? Piękny most, cieszyć się dniem, chwilą. Niech się miasto rozwija.
9: Bardzo fajny most jest. Bardzo fajnie. Cieszymy się z tego strasznie,
10: że takie coś się stało w Sanoku.
11: Piękne, piękne, uroczystość też piękna i pogoda piękna. To najważniejsze, że...
12: Dziadki przyszli z okazji z Osi.
11: Nasza Mnusia też uczestniczyła. Czynniczką była. Miłego dnia życzę Państwu.
13: Piękny, no, na miarę czasu.
14: Robi się podobał sam.
15: Robi wrażenie.
13: Most. A teraz jest wspaniały. Ja mam widok z okna.
16: Uważam, że bardzo dobra. To jest, jak to się mówi, nowoczesność. Niech ludzie się cieszą, nasze pokolenia dalsze. Niech to będzie dla naszych pokoleń, które tam bardzo piękne morze. Bardzo dobre rozwiązanie. Dla skansenu, dla turystów będzie dojazd. To jest najważniejsze. Myślimy, że to wszystko jest powoli się jeszcze wszystko rozkręci.
17: I to jest, myślę, że jeszcze inwestycja.

0: przyszłość. To już do przodu trzeba patrzeć z perspektywy miasta i mieszkańców Sadoka.
1: Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam państwa.
1: Gmina otrzymała właśnie ponad 754 tysiące złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację 3 odcinków ulicy Łokietka w Ryglicach. Kiedy dokładnie ruszą prace budowlane? Jakich utrudnień w ruchu mogą spodziewać się mieszkańcy?
2: Tak, to jest jedna z głównych ulic w mieście Ryglice. Byliśmy na 10. miejscu rezerwowym, nie zahaczyliśmy się do w pierwszym rozdaniu, ale przetargi, były oszczędności na przetargach i oczywiście te środki otrzymaliśmy. Łączny koszt inwestycji to 1 600 000, dokładamy swoje środki finansowe i to będzie blisko 3 km nowej nakładki asfaltowej, łącznie z poszerzeniem o 60 cm jezdni. Ta jezdnia była wąska, tak? Także, że bardzo potrzebna droga zniszczona i myślę, że mieszkańcom będzie służyła wiele, wiele lat. W tej chwili przygotowujemy przetarg. W tym roku jeszcze rozstrzygniemy przetarg. Wiemy, że te przetargi trwają czasem i nawet rok, bo jak się firmy odwołują do KIO w Warszawie, do sądu, bo przedsiębiorcy się biją o inwestycje, to różnie to bywa. Najkrócej to jest 2 miesiące, tak? W związku z tym w tym roku prawdopodobnie nie zdążymy wykonać. Damy czas na wykonanie tej drogi do końca maja przyszłego roku. Oczywiście, jeżeli firma, która wygra i rozstrzygnie się ten przetarg jeszcze przed zimą, to być może w tym roku zostanie to wykonane, ale ja uważam, że jak te przetargi, które teraz organizujemy, one się przeciągają, że do maja, końca przyszłego roku wykonamy tą nakładkę.
1: Czyli ten komfort kierowców zostanie znacznie usprawniony?
2: Komfort kierowców, a również i pieszych, bo poszerzenie drogi to jest zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci. Wąska droga, niebezpiecznie, poszerzamy ją po to też, żeby to miejsce dla pieszych też było, dla dzieci, które chodzą do szkoły.
1: Skoro już jesteśmy przy tematach związanych z infrastrukturą drogową, to na jakim etapie są obecnie prace projektowe nad nowym połączeniem drogowym z Ładnej do Lubczy i kiedy realnie można spodziewać się rozpoczęcia tego przedsięwzięcia?
2: Tak, doszło do spotkania kolejnego już w starostwie powiatowym. W tej chwili trwają prace cały czas, które prowadzi projektant, czyli tyczy ten pas drogowy. Natomiast po wytyczeniu już konkretnego pasa drogowego szerokości będzie tak zwanym ZRID-em, będą te nieruchomości wykupione od mieszkańców i oczywiście projekt i realizacja zadania. To jest zadanie na 8 lat, tak? Tak to przewidujemy, ponieważ to jest pełna modernizacja, budowa nowej drogi i modernizacja drogi od Zalasowej do Lubczy Powiatowej, tak? W związku z tym tych prac będzie bardzo dużo, ale to będzie również ogromny koszt. Ale to będzie droga szybkiego ruchu, będzie droga z chodnikami, tak? Będzie droga bezpieczna. W związku z tym skróci to również dojazd do autostrady z Lubczy, Woli Lubeckiej, Jonin, Kowalowej, tak? Również Ryglic, tak? Do 20 minut. W związku z tym, że teraz to jest około 40 minut, to skracamy o blisko połowę.
1: Mieszkańcy chyba też czekali na realizację tego zadania.
2: Tak, to mamy drogi o bardzo niskiej nośności i ta droga też spowoduje to, że ta nośność będzie dużo większa i liczymy na to, że przedsiębiorcy zaczną u nas również inwestować i budować podmioty gospodarcze, bo dziś borykamy się z takim tematem, że przedsiębiorca chce postawić, tak, podmiot, ale jeżeli chce wozić tirami, że tak powiem, materiały, to po pierwsze drogi są za wąskie i za niskie tonarze i jeszcze mamy 2 drewniane mosty. W związku z tym potem te drewniane mosty też autobusy mogą przejechać, ale już ciężarowe samochody mają ograniczenia.
1: Teraz przejdziemy do inwestycji związanej z otwarciem nowego żłobka, który oferuje opiekę dla 32 maluchów. Czy po rekrutacji na nowy rok szkolny wszystkie chętne dzieci z terenu gminy znalazły w nim miejsce, czy planowane jest dalsze zwiększanie tej bazy opiekuńczej, nazwijmy?
2: Tak, otworzyliśmy drugi żłobek. W Lubczy mamy 24 miejsca. W ubiegłym roku otworzyliśmy też przed 1 września. I dziś jest tam 22 maluszki, czyli praktycznie 100%. Miesiąc temu otworzyliśmy w Ryglicach, wyremontowaliśmy stare przedszkole, o czym kilka razy już mówiliśmy. I na parterze są miejsca miejsca przedszkolne jeszcze, tak? Dwie sale przedszkolne, a na pierwszym piętrze jest żłobek zlokalizowany na 32 maluszków. Już mamy 10 maluszków w tym żłobku, natomiast liczymy na to, bo rekrutacja cały czas trwa, tak? Liczymy na to, że tych dzieciątek będzie coraz więcej w żłobku. Myślę, że w tej chwili no, rodzice wyjeżdżają na wakacje z rodzinami, także że ten wrzesień to będzie taka wykładnia już, ile dokładnie tych maluszków do naszego żłobka przyjdzie, ale też końcem lipca otwieramy kolejny żłobek w Zalasowej na 44 miejsca żłobkowe, tak? Żłobek jest już wybudowany, wykończony, trwa w tej chwili wyposażenie i kończy przedsiębiorca budować plac zabaw i 29 lipca oddajemy nowy żłobek mieszkańcom Zalasowej. Także trzy żłobki w ciągu 2 lat w miejscowości, w gminie Ryglice. To jest bardzo duże wydarzenie, bo nigdy w historii Ryglic żłobka nie było, tak? Tak jak nie było również stypendiów, które ufundowałem 3 lata temu i w tą sobotę mamy wręczanie 30 laureatów, którzy zdobyli dobre wyniki, powyżej 5,2 średnia, tak? Angażowali się w życie szkolne, dostaną na wakacje po 550 zł.
1: Proszę jeszcze przypomnieć, gdzie mieści się żłobek w Zalasowej?
2: W Zalasowej żłobek mieści się na ulicy Tuchowskiej, tak? Przy głównej drodze powiatowej. Jest to piękne, zielone miejsce poza centrum, bez zgiełku, bez hałasu, żeby te maluszki mogły spokojnie na terenach zielonych, że tak powiem, obok kompleksu leśnego, gdzie dużo świeżego powietrza jest, tak, mogły tam fajnie sobie przebywać.
1: W szkołach podstawowych na terenie gminy Ryglice zostaną dostosowane łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie?
2: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych, część łazienek zostanie wyremontowanych, również partery zostaną dostosowane do dostępności, również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana no, wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań, ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia i będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły i takie same zadanie będzie realizowane w szkole podstawowej w Ryglicach. Natomiast w przedszkolu w Ryglicach będzie też modernizacja placu zabaw, tak? Będzie taki duży statek zakupiony dla dzieci, który tam zostanie postawiony, tak? I łącznie, to jest projekt od smyka do sensoryka, tak? Czyli łącznie blisko 2,5 miliona inwestujemy w szkoły. W tym roku zaczynamy, bo już przetargi rozstrzygamy i ten i przyszły rok będzie to zrealizowane.
1: Czyli procedury już ruszyły.
2: Procedury przetargowe ruszyły. Liczymy na to, że uda się szybko i sprawnie inwestycje zakończyć.
1: Strażacy ochotnicy z jednostek takich jak Zalasowa czy Wola Lubecka otrzymali dotacje finansowe. Na jaki konkretnie sprzęt lub modernizację remiz zostaną przeznaczone te środki?
2: Znaczy, my remizy mamy wyremontowane, bo zainwestowaliśmy ponad 9 milionów złotych już w strażaków, nowe garaże, nowe remizy przebudowane, wyposażone. Natomiast oczywiście na bieżące potrzeby strażacy potrzebują środki finansowe, żeby doposażać jeszcze w różnego rodzaju sprzęty przede wszystkim. I oczywiście takie środki finansowe otrzymują od ze Starostwa Powiatowego, z Urzędu Marszałkowskiego składaliśmy wnioski i te środki finansowe będą wykorzystane na dosprzętowienie.
1: I na tym obecnie postawimy kropkę. Tak tylko przypomnę, Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, był gościem poranka. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
3: Dzisiaj gościem poranka jest Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzesowskiej policji. Trwają wakacje, więc proszę powiedzieć, o jakich podstawowych zasadach muszą pamiętać dzieci i rodzice podczas tego czasu.
4: Przed rozpoczęciem wakacji warto porozmawiać z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypomnijmy najmłodszym, aby nie oddalali się bez wiedzy rodziców, nie rozmawiali z obcymi osobami i nie wsiadali do samochodów nieznajomych. Dzieci powinny zawsze informować opiekunów, gdzie przebywają i o której planują wrócić do domu. Wakacje to dla wielu osób czas wypoczynku nad wodą. Morze, jeziora, rzeki czy kąpieliska są doskonałym miejscem na relaks i ochłodę podczas upalnych dni. Trzeba jednak pamiętać, że nawet pozornie spokojna woda może być bardzo niebezpieczna. Apelujemy o rozwagę i przypominamy zasady bezpiecznego wypoczynku. Przede wszystkim należy korzystać wyłącznie z kąpielisk strzeżonych przez ratowników i unikać tzw. dzikich kąpielisk. Warto również stosować się do regulaminów oraz poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W okresie letnim często dochodzi do wypadków z udziałem dzieci na terenach wiejskich. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn rolniczych ani zwierząt gospodarskich. Nawet bierne uczestniczenie w takich pracach może być niebezpieczne. Rodzice powinni zadbać, aby dzieci miały zapewnione bezpieczne miejsce do zabawy z dala od zagrożeń mechanicznych i fizycznych.
3: A o jakich zasadach bezpieczeństwa muszą pamiętać dzieci podczas kolonii?
4: Kolonie różnią się od zwykłych zajęć dodatkowych. Dziecko spędza z grupą kilka godzin dziennie. Uczestniczy w różnych aktywnościach, przemieszcza się między miejscami zajęć i pozostaje pod opieką organizatora. Dlatego podstawą bezpieczeństwa jest dobrze zaplanowany harmonogram oraz jasne zasady obowiązujące wszystkich uczestników. Już pierwszego dnia dzieci poznają regulamin kolonii. Dowiadują się, gdzie mogą przebywać, kiedy należy zgłaszać się do opiekuna, dlaczego nie wolno oddalać się od grupy oraz jak zachowywać się podczas wyjść, zabaw oraz zajęć praktycznych. Dzięki temu uczestnicy od początku wiedzą, czego się od nich oczekuje. Organizatorzy powinni zadbać również o odpowiednie dopasowanie programu do wieku i możliwości dzieci. Zajęcia nie powinny być przypadkowe ani zbyt wymagające. Bezpieczna kolonia to taka, w której aktywności są ciekawe, angażujące, ale jednocześnie prowadzone w kontrolowanych warunkach.
3: Na jakich zasadach jest możliwa kontrola autobusów, które wyjeżdżają na kolonie czy też na inne wycieczki?
4: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol policji. Wykaz ten znajdziemy na portalu polskiej policji.
3: Część dzieci wakacje spędza też w internecie. Jak ustrzec je przed niebezpieczeństwem?
4: Z internetu korzystamy wszyscy. Pomaga w życiu codziennym przy płatnościach, podróżach, zakupach i tak można wymieniać bez końca. Dzieci i młodzież szukają w sieci wiedzy wymaganej w szkole i tej zgodnej z zainteresowaniem czy swoim hobby. Niestety internet niesie ze sobą również wiele zagrożeń, na które narażeni są przede wszystkim młodzi ludzie. Ufni, ciekawi, otwarci. Mogą oni natrafić na treści nieprzeznaczone dla nich, które są drastyczne, przesiąknięte przemocą, obrazami nieadekwatnymi do wieku. Coraz częściej rozpowszechniane są bardzo niebezpieczne i destrukcyjne gry. Podczas większości spotkań w szkołach prowadzimy liczne prelekcje dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni. Jednak aby te działania przynosiły efekty, konieczne jest także szczególne zaangażowanie rodziców. Warto pamiętać, że dla dzieci internet to naturalne środowisko, ale nie zawsze bezpieczne. Narzędzia kontroli rodzicielskiej mogą pomóc w ograniczeniu dostępu do nieodpowiednich treści, jednak najważniejsza pozostaje tutaj rozmowa i zainteresowanie się tym, co nasze dzieci robią w sieci. Przypominamy, aby zachować ostrożność podczas korzystania z mediów społecznościowych, nie należy udostępniać swoich danych osobowych.
3: O czym trzeba pamiętać, planując wyjazd i wynajęcie noclegu?
4: Wyjeżdżając na urlop, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu swojego domu lub mieszkania. Zamknijmy wszystkie okna i drzwi.

0: gościnnych. Oferowane obiekty często nie istnieją lub zdjęcia zamieszczone w ogłoszeniu zostały skopiowane z innych stron internetowych. Po wpłaceniu zaliczki kontakt z rzekomym właścicielem urywa się, a pokrzywdzony traci swoje pieniądze. Aby uniknąć oszustwa, przed dokonaniem wpłaty warto dokładnie sprawdzić ofertę. Należy zwrócić uwagę na opinię innych klientów, porównać zdjęcia obiektu, sprawdzić jego lokalizację oraz dane kontaktowe właściciela. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się telefonicznie z wynajmującym i poprosić o dodatkowe informacje dotyczące danego obiektu. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych cen, które znacząco odbiegają od innych ofert dostępnych w danej miejscowości. To właśnie niska cena często jest wykorzystywana przez oszustów jako sposób na przyciągnięcie potencjalnych klientów. Policjanci przypominają również, aby płatności realizować za pośrednictwem sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych oraz unikać przesyłania pieniędzy na nieznane rachunki bankowe bez wcześniejszej weryfikacji oferty.
1: A jeżeli chodzi o wyjazdy na zagranicę, o czym trzeba pamiętać, by ten wyjazd był bezpieczny?
0: Planując wyjazd za granicę, jak najwięcej dowiedzmy się o kraju, do którego się wybieramy. Poznajmy obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje. Należy sprawdzić, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne. Przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka. Zostawmy naszym bliskim informacje o miejscu pobytu za granicą oraz ustalmy sposób kontaktu. Bądźmy ostrożni, korzystając z internetowych ofert wakacyjnego wypoczynku. Zwróćmy szczególną uwagę na tanie oferty, które mogą być zamieszczane przez oszustów oferujących nieistniejące miejsca noclegowe. Nie wpłacajmy zaliczek za pobyt bez sprawdzenia opinii o obiekcie.
1: Wakacje to jest moment, kiedy wiele osób też dorabia podczas różnych prac sezonowych. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wyjazdu, bo te prace najczęściej dzieją się za granicą.
0: Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie, w mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinien wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości lub podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia. Warto tutaj pamiętać, że sprawcy wykorzystujący pracowników często budują atmosferę zaufania, składają obietnice wysokich zarobków i zapewniają o pełnym wsparciu organizacyjnym. W rzeczywistości może okazać się, że warunki pracy znacząco odbiegają od wcześniejszych ustaleń, a pracownik zostaje pozbawiony możliwości swobodnego decydowania o swojej sytuacji. Bez względu na to, czy podejmiemy pracę sezonową w kraju czy za granicą, bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Przed wyjazdem warto ustalić z rodziną lub osobami bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa. Umówione słowo lub zwrot, który w sytuacji zagrożenia pozwoli dyskretnie przekazać informacje o potrzebie pomocy. Przed rozpoczęciem pracy należy również przekazać najbliższym jak najwięcej informacji dotyczących wyjazdu. Warto pozostawić kopię najważniejszych dokumentów oraz na bieżąco informować bliskich o swojej lokalizacji. Obecnie wiele aplikacji umożliwia nam udostępnienie położenia w czasie rzeczywistym, co może znacząco ułatwić kontakt i pomoc w sytuacji kryzysowej.
1: Czas wakacji sprzyja aktywności, bo wiele osób, i też w tym też dzieci, korzystają z hulajnóg oraz rowerów. Jakie najważniejsze zasady obowiązują użytkowników tych pojazdów?

0: 3 czerwca bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci. Bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Pamiętajmy, aby korzystać z rowerów i hulajnóg z rozwagą, pamiętając, że nawet niewielka prędkość może doprowadzić do groźnego wypadku. Należy przestrzegać zasad poruszania się po drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Ostrożność oraz szacunek wobec pieszych i innych uczestników ruchu to podstawa bezpieczeństwa. Należy zakładać kask ochronny za każdym razem, gdy wsiadamy na jednoślad. Może on uchronić przed poważnymi obrażeniami głowy w razie upadku. Należy dbać o sprawność techniczną pojazdu, upewniając się, że światła, odblaski i hamulce działają prawidłowo. Bądźmy widoczni, szczególnie po zmroku. Nośmy odblaski i odpowiedni ubiór, zwłaszcza z odblaskami, zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas letnich przejażdżek.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Barnowska, rzecznik prasowy Brzozowskiej Policji, była gościem. Całość rozmowy dostępna na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Reklama. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Reklama.
1: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Pawłem Gibą, oficerem prasowym Komendy Powiatowej PSP w Sanoku. Na początek jednak rozmowa z Karolem Górskim, wójtem gminy Ropa.
2: Karol Górski, wójt gminy Ropa, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Gmina zapowiedziała budowę nowoczesnego boiska przy Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Ropie. Kiedy młodzież będzie mogła realnie skorzystać z tego obiektu sportowego? No, trzeba przyznać, że jest to już kolejny remontowany budynek.
3: Tych boisk jest już kilka, ale te potrzeby, które artykułuje młodzież i nauczyciele, no, sprawiają, że przystąpiliśmy do budowy kolejnego boiska. Będzie to boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 20x40, ogrodzone, oświetlone, i temu boisku będzie towarzyszyć pewna infrastruktura, która jest niezbędna. A więc będą parkingi, będą toalety. Próbujemy jeszcze zbudować taką krótki odcinek tak zwanej tyrolki, więc będzie to frajda dla młodych ludzi, bo będą mogli na lince przejechać kilkadziesiąt metrów. Temu boisku również będzie towarzyszyło dwa place zabaw, które będą takim dodatkowym zapleczem szkoły podstawowej nr 1 w Ropie. Te stare place są już mocno zużyte, więc budujemy jeden dla młodszych dzieci, drugi plac dla starszych dzieci i wszystkie te zadania będą wykonane do jesieni 2026 roku. Nowy rok szkolny pewnie jeszcze nie będzie mógł tego wykorzystać, ale myślę, że miesiąc już październik, listopad będą tym czasem, kiedy młodzi ludzie będą mogli korzystać z tego boiska i z tej infrastruktury towarzyszącej. Firma działa, pogoda sprzyja, bo wozimy bardzo dużo ziemi, podnosimy grunt tak, aby w przypadku powodzi boisko nie zostało zalane przez wodę. Całość inwestycji boiska jest szacowana na 1 535 000 zł. Podziękowania dla marszałka województwa małopolskiego, dla zarządu województwa, bo duże dofinansowanie, 832 000 zł, to jest właśnie domena samorządu województwa małopolskiego. Place zabaw wykonujemy ze środków własnych. Są one szacowane na około 600 tysięcy złotych, ale już widzimy, że jest 7 ofert, że te koszty pewnie spadną i że uda się to wykorzystać troszeczkę niższym nakładem finansowym.
2: Gmina pozyskała również dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump trucka. Kiedy można spodziewać się jego powstania?
3: Pump truck będzie niejako pochodną tego boiska, które budujemy, i tych placów zabaw, bo dopiero po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli wykonać pump truck. Nie jest to duża inwestycja, sama kwota, która no nie jest jakąś dużą kwotą, mówi, że nie będzie to też duża inwestycja. Jest to 50% dofinansowania, również tutaj z naszego budżetu dokładamy drugie 50 tysięcy złotych. Ogłosimy postępowanie przetargowe i mam nadzieję, że również przed jesienią to boisko pump truck zostanie uruchomione. Na to boisko czeka młodzież, która ma rowery, która ma hulajnogi, no bo młodzież po prostu chce takiego miejsca, gdzie po górach, po dolinkach można pojeździć, poćwiczyć swoje umiejętności, no i oczywiście rozsądnie zagospodarować czas wolny. Cieszę się z tego powodu, że młodzież będzie mogła właśnie tutaj pojeździć, bo czasami gromadzą się wieczorami w różnych miejscach i nie zawsze jest to działanie pożądane. Natomiast pump truck będzie oświetlony, będzie to miejsce bezpieczne, które pewnie młodzieży umożliwi rewelacyjne spędzenie czasu.
2: W planach budżetowych znalazła się kwota 700 tysięcy złotych na budowę nowoczesnych sanitariatów z prysznicami nad zalewem Klinkówka. Czy inwestycja zostanie sfinalizowana jeszcze w tym sezonie wakacyjnym?
3: Tutaj duży znak zapytania. 700 tysięcy złotych to są środki środki finansowe w naszym budżecie. Składamy wniosek, a w zasadzie już ten wniosek jest złożony do lokalnej grupy działania Beskid Gorlicki. Szacujemy, że całe przedsięwzięcie będzie kosztowało około 1,2 miliona złotych, a więc dużo. Chcemy trochę wykorzystać środki LGD, trochę środki gminne. Wniosek już został złożony, jest oceniany. W tej chwili jeszcze składamy wyjaśnienia. Trzymamy kciuki za to, aby się udało i pewnie inwestycja, całe to przedsięwzięcie będzie przeznaczone do realizacji w roku 2027, o ile to wsparcie finansowe z lokalnej grupy działania będzie aktualne.
2: A jak wygląda początek sezonu w tym miejscu?
3: Klimkówka, już widzimy, że jest tłumnie odwiedzana, zwłaszcza w te dni upalne, bo temperatury sięgały do 35 stopni Celsjusza. No, ludzie są spragnieni ochłody, są spragnieni cienia, więc widzimy bardzo duży ruch na Klimkówce. Przygotowaliśmy parkingi, zostały wykoszone trawy. Niestety woda nie sięga do terenu kąpieliska, które zostało wydzierżawione od Wód Polskich. Mam nadzieję, że ten stan wody się na tyle podniesie, że będzie możliwe korzystanie jeszcze w tym roku z tego kąpieliska. Zobaczymy. Mamy zatrudnionego bosmana, który kieruje ruchem na tafli jeziora, bo pamiętajmy, że mimo niskiego poziomu wody, około 50%, to jezioro Klimkowskie jest wypełnione. Jest dużo chętnych, którzy właśnie przyjeżdżają po to, aby pojeździć na rowerkach, na kajakach, na żaglówkach, uprawiać windsurfing, więc bosman tutaj jest tą osobą, która zabezpiecza. Natomiast bezpieczeństwa nad taflą jeziora pilnują woprowcy. Oni każdego roku angażują się bardzo mocno, jest kilkudziesięciu, oczywiście nie codziennie, ale kilku właśnie członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czuwa w stanicy przy udziale policjantów, którzy również pilnują porządku i bezpieczeństwa. I to sprawia, że wszyscy przejeżdżający nad zalew Klimkówce czują się bezpieczni. Oczywiście apel dla korzystających z wody, bo nikt tej kąpieli w jeziorze nie zabroni. Nie jest to kąpiel na strzeżonym kąpielisku, jest to kąpiel na własną odpowiedzialność. Jest bosman, są woprowcy, ratownicy. Natomiast właśnie apel o to, aby bardzo ostrożnie korzystać, zwłaszcza w te upalne dni, z wody. No wiadomo, woda jest niebezpieczna, a teren, ten niższy jeziora nie do końca został przed zalaniem jeziora uporządkowany, więc na dnie znajdują się różne niespodzianki. Korzystać w asyście, zawsze przy sobie mieć jakieś koło ratunkowe, no i oczywiście można chodzić, można zażywać tego, co w Klimkówce jest najpiękniejsze, a więc spokój, ciekawe krajobrazy, ścieżki pieszo-rowerowe. Zapraszamy do takiego korzystania z jeziora i z jego otoczenia.
2: Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt Wspólnie odkrywamy lokalne skarby z udziałem starszych mieszkańców. Jak gmina zamierza dalej wspierać i finansować aktywizację seniorów w regionie?
3: Te gry terenowe, tak zwane questy, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Kilka miesięcy temu taka gra została zorganizowana i ku zdziwieniu i władz gminy, i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury odniosła ona, ta gra, bardzo duży sukces. Mieszkańcy podeszli z wielkim zainteresowaniem i co najważniejsze, okazało się, że mimo że mieszkamy tutaj od wielu lat, do końca historii naszej gminy, historii tego środowiska nie znamy, więc każda taka gra to są nowe doświadczenia, nowa wiedza, która też jest przekazywana młodszemu pokoleniu. Również ciekawą inicjatywą jest uruchomienie przez Stowarzyszenie Pogranicza Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tutaj współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, współpracujemy z gminą. Do tego działania włączyli się seniorzy. trwał nabór i on się już zakończył 31 maja 2026 roku. 100% chętnych, nawet więcej, także ci, którzy będą już w nadmiarze, również będą mogli wziąć udział w tym uniwersytecie. Uniwersytet to przede wszystkim wycieczki dla seniorów, wykłady tematyczne z ciekawymi ludźmi na temat medycyny, na temat zdrowia, na temat kultury i sztuki, wyjazdy do teatru i do kina. Te zajęcia będą prowadzone do 31 października aż 2028 roku. Będzie to czas zarówno wspaniały dla seniorów, ale i również dla urzędu. Będzie to czas doświadczeń, które zbieramy. Poznając potrzeby seniorów, spróbujemy na następne okresy również zabezpieczyć podobne działania lub nawet ciekawsze.
2: I na tym zakończymy. Tak tylko przypomnę.
4: Cieszę się, że środki...
5: A dzisiaj goście poranka jest starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy Sanockiej Straży Pożarnej. Mamy czas wakacji, a wiadomo, że jak wakacje, to czas spędzony nad wodą. Które miejsca w regionie są uważane za takie najniebezpieczniejsze dzikie kąpieliska i jak straż patroluje te tereny?
6: W naszym regionie takimi najniebezpieczniejszymi dzikimi kąpieliskami są przede wszystkim rzeki. Ze względu na zróżnicowane kształtowanie terenu, nasze rzeki posiadają dość szybki nurt i nawet dla osób umiejących dobrze pływać może to stanowić poważny problem poprzez ściągnięcie w dół rzeki czy wyniesienie z dala od brzegu. Ponadto w rzekach występują również wiry, które niejednokrotnie nie są widoczne z powierzchni wody. Jeśli chodzi o rzeki, to również kolejną sprawą są wystające skały i kamienie, które stanowią duże zagrożenie, szczególnie dla osób skaczących do wody. Jeżeli chodzi o wody stojące, to tutaj zagrożenie przede wszystkim i może występować w takich zbiornikach powstałych sztucznie, typu wyrobiska, jakieś zalane kamieniołomy, kopalnie. Z tego względu, że te akweny posiadają bardzo zróżnicowane dno i w danym miejscu możemy mieć głębokość na przykład 1 metra, natomiast 2-3 metry dalej jest gwałtowny uskok i mamy wodę zdecydowanie głębszą. I dla osób nieumiejących pływać jest to ogromne zagrożenie. Ponadto problem stwarzają również rozmiary akwenów, ponieważ ludzie często przeceniają swoje możliwości, na przykład wypływając na środek jeziora, po czym tracą siły i ciężko znów wrócić do brzegu. Strażacy regularnie patrują akweny wodne, ale ich rola różni się tutaj troszeczkę od klasycznych ratowników wodnych. W sezonie letnim są to takie patrole, które są często realizowane wspólnie z policją. Strażacy pojawiają się na dużych akwenach, na jeziorach, na rzekach oraz na tak zwanych dzikich kąpieliskach. Wykorzystują do tego łodzie czy pontony. Głównym celem tych działań jest profilaktyka, czyli przede wszystkim uświadomienie ludzi o zagrożeniach, kontrolowanie również łódek, kajaków, pontonów, czy osoby będące na nich posiadają odpowiednie środki ochronne typu kamizelki ratunkowe.
5: Z jakimi największymi wyzwaniami mierzą się strażacy płetwonurkowie podczas akcji ratunkowych na otwartych akwenach?
6: Strażacy płetwonurkowie, którzy wchodzą w skład tak zwanych specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego, wykonują jedne z trudniejszych zadań w Państwowej Straży Pożarnej. W przeciwieństwie do nurków takich rekreacyjnych, często mało widzą pod wodą, a ich praca wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Do takich największych wyzwań należą przede wszystkim presja czasu, czyli gotowanie się do nurkowania, wejście do wody oraz samo nurkowanie odbywa się, można to powiedzieć, na dużych obrotach, tak? Bo jeżeli mówimy o ratowaniu życia, to liczy się każda sekunda, więc te działania mają dosyć dużą dynamikę. Następnym takim wyzwaniem jest realizacja tych zadań podwodnych przy zerowej lub przy minimalnej widoczności. Niestety nasze wody nie są wodami czystymi i charakteryzują się bardzo słabą widocznością. Jeżeli nurek widzi 2-3 metry pod wodą, to jest dobrze, ale często jest tak, że ta widoczność jest zerowa i te działania poszukiwawcze realizowane są tak naprawdę bez żadnej widoczności. Kolejną rzeczą są znajdujące się pod wodą pułapki typu liny, drzewa, korzenie, o które łatwo się zaczepić i utknąć pod wodą. I tutaj w normalnych warunkach przy dobrej widoczności uwolnienie się z takiej pułapki jest, że tak powiem, nie jest jakoś bardzo trudne. Natomiast w naszych warunkach, przy braku widoczności, zlokalizowanie tego zaczepu jest trudne, a uwolnienie się z niego może być naprawdę trudne. Płetwonurkowie zawsze jadą ratować życie ludzkie, ale ze względu na fizjologię człowieka ten czas od utonięcia jest bardzo krótki, więc często jest tak, że tak naprawdę te akcje stają się akcjami poszukiwawczymi, czyli mającymi na celu wydobycie ciała. I tutaj ta świadomość nurka, który pracuje w zupełnej ciemności lub przy braku widoczności, świadomość tego, że tak powiem, za chwilę napłynie lub może napłynąć na to ludzkie ciało i kontaktu z tym ciałem, jest co najmniej stresująca. Oprócz tego mamy również warunki termiczne. No, nasze wody są wodami zimnymi i może niektóre ciężko sobie wyobrazić, że w taki upalny, ciepły dzień temperatura wody przy powierzchni wynosi 20 kilka stopni, natomiast już tam powiedzmy 10 metrów poniżej powierzchni nurek już jest narażony na wodę bardzo zimną, rzędu kilku stopni Celsjusza, co również, że tak powiem, powoduje jakieś czynniki stresujące.
5: O jakich tak najważniejszych zasadach zapominają Polacy, wchodząc do wody w upalne dni?
6: Najważniejszą zasadą jest zasada stopniowego schładzania się. Tak, jeżeli jesteśmy na rozgrzanym słońcu, nasz organizm jest rozgrzany i następnie szybko wbiegamy, wskaczemy do wody, to nasz organizm reaguje na to bardzo źle. Tak, następuje skurcz naczyń krwionośnych, skoki ciśnienia, zaburzenia oddechowe, więc jest to, że tak powiem, jedna z najważniejszych zasad, żeby przygotować ten organizm do wejścia do wody, do tak naprawdę znacznie zimniejszej wody niż powietrze, no bo nasze wody są wodami raczej. Kolejną sprawą jest łączenie alkoholu i kąpieli. Od zawsze wiadomo, że nie idzie to w parze. Po alkoholu stajemy się, że tak powiem, bardzo odważni, często wypływamy na środek jeziora, tracimy siły i kończy się to tragicznie. Kolejną sprawą jest przecenienie własnych sił. Tak, często nie wydaje nam się, że jesteśmy świetnymi pływakami, wypływamy na środek jeziora i nie jesteśmy w stanie wrócić. Więc jeżeli chcemy pływać, że tak powiem, na dalszy dystans, to myślę, że lepiej robić to wzdłuż brzegu, abyśmy w każdej chwili w razie kryzysu mogli wrócić do tego brzegu, niż pływać przez środek jeziora. Kolejną rzeczą jest takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa na materacach i na wszelkiego rodzaju dmuchańcach. Często zdarza się tak, że osoby wypływają na środek jeziora, na środek jakiegoś zalewu, z dala od brzegu. Następnie przychodzi jakaś fala albo zrywa się silny wiatr i te osoby spadają do wody, tak? Ich ciała są rozgrzane na słońcu i może się to skończyć bardzo tragicznie. Jeszcze taką ważną rzeczą jest, no, wydaje mi się, o której zapominamy, niedostateczny nadzór nad dziećmi, tak? Często też osoby dorosłe chcą odpoczywać na brzegu i nieraz, że tak powiem, nie zawsze sprawujemy dostateczny nadzór nad tymi dziećmi, które troszeczkę inaczej odczuwają poczucie niebezpieczeństwa niż dorośli. I myślę, że taką ostatnią rzeczą, której też nie doceniamy, jest ignorowanie samego ukształtowania dna w zbiorniku, tak? Nieraz jest tak, że jesteśmy na płytkiej wodzie, 2-3 metry dalej, ta woda jest znacznie głębsza. I na przykład tak jest na terenie zbiornika Sylińskiego, gdzie to zróżnicowanie jest bardzo, bardzo różne.
5: Jeżeli upały, to też susza. Jaki stopień zagrożenia pożarowego dominuje obecnie w okolicznych lasach i czy rozważane są wprowadzenia okresowych zakazów wstępu?
6: Stopień zagrożenia pożarowego w lasach to takie wskaźniki, które określają prawdopodobieństwo wybuchu pożaru w danym dniu. One zmieniają się, mogą zmieniać się nawet dwa razy dziennie, bo są ustalane na podstawie pewnych danych, między innymi wilgotności ściółki, i te stopnie aktualizowane są o godzinie 9 i 13 każdego dnia. Te stopnie są cztery, gdzie stopień zerowy oznacza brak zagrożenia pożaru, natomiast stopień trzeci oznacza duże zagrożenie. Tak jak powiedziałem, te stopnie, że tak powiem, zmieniane są, mogą zmieniać się nawet dwa razy dziennie, ale co muszę powiedzieć, no w ostatnich latach mamy do czynienia z długimi okresami bez opadów deszczu i coraz częściej utrzymują się długie okresy występowania tego trzeciego stopnia, czyli to zagrożenie duże, a nawet zagrożenie katastrofalne. I w związku z tym prawo przewiduje możliwość wprowadzenia tak zwanych okresowych zakazów wstępu do lasu. Tutaj zgodnie z ustawą ochrony w lasach okresowy zakaz wstępu do lasu może być wprowadzony przez nadleśniczego w przypadku spełnienia pewnych kryteriów. Między innymi chodzi o przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki o godzinie 9 musi być niższa niż 10%. Wtedy już zagrożenie pożarowe jest naprawdę katastrofalne. Jeżeli chodzi o lasy prywatne, to tutaj troszeczkę jest inaczej, bo tutaj okresowy zakaz wstępu może wprowadzić właściciel lasu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
5: A co jest obecnie najczęstszą przyczyną pożarów ściółki leśnej podczas wakacji?
6: No niestety na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o statystyki pożarów, są niestety podpalania, które odpowiadają za blisko 40% pożarów w lasach. I niestety to nie zmienia się od wielu lat, czyli sam człowiek niestety celowo przyczynia się w większości do powstawania większości pożarów w lasach. Oprócz takich działań celowych człowieka, drugą przyczyną pożarów jest nieostrożność dorosłych i nieletnich przy posługiwaniu się ogniem. I to odpowiada za około 25% tych wszystkich pożarów. Tutaj mamy do czynienia z pozostawianiem niedogaszonych ognisk w lesie, z porzucaniem niedopałków papierosów, czy z przerzutami ognia z gruntów jakichś nieleśnych, tak? Czyli na przykład z wypalaniem traw. A więc jeżeli zebrać by to wszystko, no to działalność człowieka jest główną przyczyną pożarów w lasach.
5: Okres wakacyjny to także czas prac polowych. Jakie błędy rolników najczęściej doprowadzają do pożarów maszyn rolniczych i pól?
6: Jeśli chodzi o pożary pól, to niestety tutaj takim główną przyczyną pożarów jest wypalanie tych pozostałości roślinnych. Często ludzie nie doceniają tej potęgi żywiołu ognia, gdzie ten w przypadku długich okresów bezopadów ten pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko na sąsiednie pola, nawet na lasy, więc myślę, że to wypalanie pozostałości roślinnych jest taką pierwszą przyczyną. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny, o pożary powstałe od pożarów maszyn rolniczych, również zdarzają się takie rzeczy, bo musimy mieć świadomość, że te maszyny rolnicze pracują zazwyczaj w wysokich temperaturach, na dużych obrotach i najczęściej zły stan techniczny lub jakieś wady mogą być tą przyczyną. Na przykład jakiś brak konserwacji, pozostawianie resztek roślinnych na jakichś silnikach i elementach ruchomych, czy zły stan instalacji elektrycznej, przegrzanie łożysk i pasów klinowych. No myślę, że takie typowe elementy techniczne i ich niedopatrzenie powodują pożary od maszyn rolniczych. I tutaj apel taki, no rolnicy według mnie powinni posiadać jakiś taki podstawowy sprzęt gaśniczy, aby zareagować w pierwszej fazie pożaru, bo jeżeli nawet nie uda się ugasić tego pożaru, no to być może w jakiś sposób go spowolnić, tak? Czyli jakieś gaśnice, ale może nie gaśnice takie jak samochodowe, tylko troszkę większe, 4-6-kilogramowe, którymi już coś można ugasić.
5: W jaki sposób straż pożarna przygotowuje się do szybkiego reagowania na gwałtowne burze i podtopienia, które coraz częściej występują latem?
6: Generalnie jako cały system ratowniczo-gaśniczy jesteśmy przygotowani w każdym momencie na realizację takich działań. Natomiast jeżeli wiemy, że zbliżają się jakieś burze, to cały proces przygotowań możemy podzielić na takie działania prewencyjne, logistyczne i bezpośrednie procedury alarmowe. Takim w ogóle fundamentem szybkiego reagowania jest wyprzedzenie zdarzenia. I tutaj mówimy o prognozach, tak? Na stałe, na każdym szczeblu stanowisk kierowania strażacy współpracują z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Otrzymujemy bieżące powiadomienia, bieżące alerty, które są aktualizowane dosyć często i mamy pewnego rodzaju procedury, które obligują do wykonywania pewnych działań w zależności od otrzymanych stopni alarmowych. Na przykład przy najwyższym stopniu alarmowym jesteśmy zobligowani zwiększyć obsadę stanowiska kierowania czy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Oprócz tego powiadamiamy jednostki OSP o prognozie danej pogody, aby przepalić sprzęt, że tak powiem, na zapas. A już w przypadku przejścia, powiedzmy, komórki burzowej, tak, czy silnego wiatru, rozpoczyna się ten proces reagowania, tak, czyli tutaj ważną rzeczą jest odbieranie i dysponowanie. Tutaj nieraz zdarza się tak, że w ciągu godziny dostajemy 100 zgłoszeń i realizacja tych zgłoszeń w jednym momencie może być niemożliwa, więc, że tak powiem, w tym momencie dokonujemy oceny, zdarzenia pilne są realizowane najpierw, zdarzenia, które mogą poczekać, są realizowane w troszeczkę późniejszym terminie. Tutaj nieocenioną rolą są jednostki ochotniczej straży pożarnej, są potężną siłą w skali całej Polski i bez takich jednostek OSP podczas dużych działań typu silne wiatry czy przejście komórek burzowych, system byłby zdecydowanie niewydolny.
5: A co powinien zrobić turysta, którego gwałtowna burza lub wichura zastanie w górach lub też na kajaku?
6: Szybka zmiana pogody w górach czy na terenie wodnym jest groźna i może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. W takich warunkach mogą być kluczowe minuty. Jeśli chodzi o takie podstawowe zasady w górach w przypadku przyjścia gwałtownej burzy, to przede wszystkim jest jak najszybsze zejście z grani czy szczytów. Jeżeli da się to zrobić natychmiast, należy to zrobić. Dlatego należy też obserwować pogodę i być na to przygotowany. Ważne jest, abyśmy się też odsunęli od jakichś elementów metalowych. Jeżeli w górach są jakieś łańcuchy, drabiny, nie dotykamy tego, bo jak wiemy, elementy metalowe przewodzą prąd. Staramy się unikać jakichś ścieków wodnych, oraz samotnych drzew. No wiadomo, że tak powiem, pioruny mogą uderzać w najwyższe elementy. Staramy się również przyjąć pozycję bezpieczną. Jeżeli jest możliwość, to siadamy na plecaku, bo w razie czego może on posłużyć jako izolator. Natomiast jeśli chodzi o zasady postępowania na terenie wodnym, to tutaj podstawową zasadą jest jak najszybszy powrót do brzegu, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Mówię, wiadomo, że jeżeli jesteśmy na kajaku czy na łodzi i na jakimś jeziorze, no to jesteśmy najwyższym punktem w okolicy, więc ryzyko porażenia prądem jest nieznaczne, więc najszybszy powrót do brzegu jest najbezpieczniejszy. Jeżeli nie mamy możliwości dopłynąć do brzegu, to staramy się gdzieś zacumować, rzucić kotwicę, żebyśmy nie zostali porwani przez wiatr. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy możliwość, wychodzimy jak najszybciej na ląd i zabezpieczamy sprzęt oraz szukamy bezpiecznego schronienia.
5: I na dzisiaj to jest wszystko. Starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Sadoku, był dzisiaj gościem. Za rozmowę bardzo dziękuję.
6: Dziękuję.
5: Całość można usłyszeć na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Beata Wygonik-Wronka, historyczka i przewodniczka Muzeum Rzemiosła w Krośnie, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Pani Beatko, które miejsce na Podkarpaciu to absolutny must see dla kogoś, kto jest tu pierwszy raz?
4: No, pytanie jest dosyć trudne.
2: No jest, ciężko będzie wymienić.
4: Mieszkamy w ogóle w bardzo atrakcyjnym regionie, tak mi się przynajmniej wydaje, gdzie tych miejsc jest ciekawych, interesujących bardzo dużo. I każdy oczywiście, który tutaj jeszcze pierwszy raz przyjedzie, jeszcze jeśli to jest jeszcze osoba młoda, wybierze coś dla siebie, no to, co preferuje. Jeżeli ktoś kocha piesze wędrówki, to generalnie znane są oczywiście nasze urokliwe, malownicze Bieszczady i to o każdej porze roku. One są inne. I Bieszczady oczywiście i te szlaki wspaniałe na pewno nie skarżą się na brak turystów, a wręcz jest nadmiar turystów właśnie w Bieszczadach. Natomiast mamy też urokliwe, niższe, Beskidy Niskie. No i z kolei odkrywane chyba teraz właśnie już od wielu lat te miejsca w Beskidach, Beskidzie Niskim po prostu. To jeszcze do tego wrócimy, jakie to są właśnie miejsca ciekawe, czyli dla osób, które preferują piesze wędrówki. Natomiast jeżeli ktoś uwielbia wodę, no to mamy tak zwane Bieszczadzkie Morze, czyli Jezioro Solińskie. Dobre dla wszystkich, którzy uwielbiają kąpiele wodne, żeglarstwo. Mamy też, no wiadomo, jest SAN i można korzystać ze spływów kajakowych i pontonowych.
2: I też Wisła są coraz bardziej popularne.
4: Właśnie. Także ruch i woda. Czyli można powiedzieć, że mamy takie atrakcje, najbardziej chyba znane w całej Polsce i myślę, że nie tylko w Polsce. Natomiast dla tych osób, które preferują, nie wiem, technikę na przykład, no to przecież mamy funkcjonującą najstarszą kopalnię ropy naftowej no, na świecie, no bo uruchomioną w XIX wieku, w połowie XIX wieku przez Łukasiewicza, przez Czecieskiego, przez Klobasę i w zasadzie ta kopalnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a od no, czasów powojennych jest tam muzeum z ciekawą ofertą też warsztatową. Także na pewno warte zobaczenia. Natomiast takim też miejscem wyjątkowym, znanym, to jest skansen w Sanoku. To jest też wyjątkowy skansen i chyba jeden z najstarszych właśnie w Polsce. Skansen budownictwa ludowego, bo mieszkamy na terenie, jeżeli chodzi o kwestie no, historyczne, bardzo bogatą ten nasz teren miał historię. Poza tym do II wojny światowej, czy nawet do okresu powojennego mieszkali na tym obszarze, jak wiemy, nie tylko Polacy, ale mieliśmy sąsiadów, były to różne grupy etniczne. Łemkowie, jak wiadomo, mieszkali od Komańczy po Krynicę, czyli wiadomo też województwo małopolskie. Następnie w Bieszczadach przecież byli Bojkowie. Na naszych
2: dlatego
4: terenach
2: te regiony są też właśnie związane z tymi grupami etnicznymi.
4: Zdecydowanie i tego świata Łemków, Bojków, zamieszańców obecnie nie ma, ale można zobaczyć, jak żyli właśnie w skansenie budownictwa ludowego w Sanoku. Tam nawet został przecież no już wiele lat temu uruchomione, czy wybudowane miasteczko galicyjskie. Także zdecydowanie
2: jest
4: warto
2: w czym przebierać.
4: Zdecydowanie. No, jeżeli są osoby, które lubią z kolei czasy może jeszcze wcześniejsze, wręcz prehistoryczne, no to jest oczywiście skansen archeologiczny jeszcze koło Jasła, tak zwana Karpacka Troja. No to jest nowe przedsięwzięcie, chociaż funkcjonuje już od 2000, przynajmniej chyba 11 roku. Nawet przez rok byłam tam tak taką przewodniczką właśnie. Miejsce bardzo interesujące.
2: I też można zabrać ze sobą dzieciaki, bo rodzice też o tym myślą, żeby sobie kolokwialnie powiem, dychnąć w takich miejscach. Też na
4: pewno
2: je zainteresują.
4: A mamy tam łącznie drugie tysiąclecie, gdzie już na naszych terenach wędrowały ludy kultury z południa, Otomani, Fize, Szabony. Potem przybywają Słowianie. I, no i ta, to miejsce, tak zwane wały królewskie, już było zainteresowanie tym miejscem od początku XX wieku, no i udało się uruchomić skansen, jest to oddział Muzeum Podkarpackiego.
2: A jakie są największe ukryte perełki regionu, o których no nie pisze się w popularnych przewodnikach?
4: No w tym momencie to jest chyba problem, bo tych przewodników mamy
2: bardzo,
4: sporo
2: bardzo dużo, tak.
4: I też jest nowy przewodnik wydany Podkarpackie do zobaczenia Karoliny Miller i Piotra Andruszko. Bardzo interesujący przewodnik, omawiający wiele interesujących właśnie ciekawych miejsc, łącznie też z podpowiedzią, co można zobaczyć w jeden dzień, w dwa dni. Także polecam jak najbardziej. Znaczy dla mnie takimi perełkami, no można powiedzieć, że jeżeli kogoś interesuje szkło, no to należy przyjechać do Krosna, w którym jesteśmy i zobaczyć Centrum Dziedzictwa Szkła. I z reguły to miejsce jest oczywiście znane turystom.
2: Ale też jak no właśnie słyszy się gdzieś słowo klucz Krosno, to od razu kojarzy się też ludziom ze szkłem.
4: Ze szkłem, no bo te tradycje szklane sięgają w naszym mieście okresu międzywojennego. Huta została uruchomiona w 1923 roku. No ten budynek nie został w tym momencie no, zagospodarowany pod względem hutniczym może, no ale jest przy rynku Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie można zobaczyć, jak pracują właśnie hutnicy. Poza tym dla mnie taką perełką właśnie historyczną, no bo mamy tak, na naszym terenie mamy też zamki, mamy zamki, pałace.
2: Zamek Sobień chociażby?
4: Zamek Sobień, właśnie niedawno ponownie odtworzony, przeszedł rewitalizację, niewątpliwie ja byłam tam kilka razy, ale trzeba się wybrać jeszcze raz, jak to wygląda teraz. Pięknym tarasem na zakole Sanu. Zamek sięgający XIV wieku, średniowiecza, tak samo jak zamek Kamieniec w Odrzykoniu, też wart zobaczenia. No też jest zamek w Lesku, zamek w Sanoku. Wyjątkowe miejsce, w ogóle Sanok jest bardzo atrakcyjnym miastem. Już wspomniałam o skansenie. Na zamek
2: królewski.
4: Na zamku znajduje się właśnie zamek królewski, znajduje się muzeum historyczne z wyjątkowymi zbiorami malarskimi, szczególnie Zdzisława właśnie Beksińskiego. Także jeszcze ikony są dodatkowo, zbiory ikon właśnie na zamku w Sanoku. Ja tylko wspomnę, jeśli chodzi o ten zamek właśnie sanocki, no, najpierw budowany za czasów Kazimierza Wielkiego, potem był w rękach Jagieły, potem się sytuacja zmieniła, ale Jagieło przebywał kilkakrotnie w Sanoku, ponoć ponad 13 i na zamku sanockim w 1417 roku odbyło się wesele Jagieły z trzecią jego żoną, Elżbietą z Pileckich-Granowską. To była jego trzecia żona. Najlepiej jest, że Jagieło miał tam spotkać się właśnie w Sanoku z rycerstwem, z panami. Oni przybyli myśląc, że będą się odbywać jakieś obrady. Natomiast okazało się, że dochodzi do ślubu. To było zaskoczenie właśnie z trzecią żoną. Tak się stało. Jadwiga zmarła, Anna Cylejska zmarła. Sam Jagieło wybrał sobie wdowę 37-letnią. On miał wtedy 66 lat. Elżbieta z Pileckich-Granowska była wdową po trzecim mężu. No i spodobała się też naszemu królowi. Odbył się ślub w kościele, a uczta na zamku właśnie w Sanoku. A potem ta młoda para, no 66 lat, 37, a może nawet 40, odbyła podróż, że odwiedziła zamek Sobień. Jagiełło też przebywał na zamku w Odrzykoniu, znaczy odwiedził ten zamek, także miejsce bardzo interesujące. Jak najbardziej. Ja też bym poleciła klasztor w Zagórzu. To już troszeczkę historia nowsza, bo wybudowany w początkiem XVIII wieku. To są również też ruiny, ale w dobrym
2: stanie. Znajduje się forestarium, jak dobrze pamiętam.
4: Tak. I miejsce na wzgórzu z piękną też panoramą. Tam między innymi odbyły się działania zbrojne w czasie Konfederacji Barskiej, czyli czas Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z tym, że on popadał w ruinę już właśnie w XIX wieku. Ale w tym momencie jak najbardziej można zwiedzać. Także był to klasztor Kamedów Bosych. A jeszcze taka ciekawostka, że no, to była warownia, także miał mury warowne, no w tym momencie chyba w niewielkim stopniu widoczne, ale są. I poza murami znajdował się szpital dla weteranów wojennych i ponoć pierwszymi tymi mieszkańcami tego szpitala byli żołnierze, rycerstwo z Odsieczy Wiedeńskiej.
2: I czy o tym przeczytamy w przewodniku?
4: Czy to jest w przewodnikach? No gdzieś tam można wyszukać, bo oczywiście, że internet też informuje dużo. Są też podróżnicy, którzy przemieszczają się, indywidualnie informują o tym, co zobaczyli. Jeszcze co jest warte polecenia? No to my mamy wręcz chyba unikatowe cerkiewki. Cerkiewki drewniane.
2: Szczególnie w Komańczy.
4: Tak, jest Komańcza i to są albo grecko-katolickie, albo prawosławne. Mamy też kościoły drewniane, także no, trzeba je szanować, żeby nie uległy zniszczeniu, bo różnie bywa, właśnie tak jak sytuacja miała miejsce kilka lat temu w Komańczy, że doszło do pożaru.
2: A jakie zabytki z listy UNESCO znajdują się w regionie?
4: No właśnie, ta lista UNESCO, ona niewątpliwie ulega zmianom, natomiast no można wyczytać, że obecnie właśnie na Podkarpaciu znajduje się mniej więcej 8 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: I jakie są to obiekty?
4: No i po pierwsze właśnie są to świątynie rzymskokatolickie, drewniane. To też dla mieszkańców Podkarpacia chyba jest sprawa znana. W Haczowie, wyjątkowa świątynia właśnie w Haczowie, kościół w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, no i kościół w Bliznem. A oprócz tego cerkiewki, czyli budowle, albo które użytkowane były przez Łemków, albo przez Bojków. Przede wszystkim cerkiew w Smolniku, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, cerkiew w Turzańsku, w Chotyńcu i w Radróżu. Te są wpisane. Może właśnie nie wszystkim nawet są znane, a na pewno warte zobaczenia, ale tych cerkiewek właśnie mamy zdecydowanie więcej. I też na tej liście są wpisane pewne enklawy z naszego Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
2: A gdzie znajdziemy najpiękniejsze punkty widokowe? Na Bieszczady i Beskid Niski, też w samych Bieszczadach. No punkty widokowe to też jest taki must have obecnie turystyczny.
4: Tak, jest ich coraz więcej. No to w zasadzie blisko Krosna, Dukli jest Beskidzie Niskim Cergowa i tam jest też wieża widokowa. To mniej więcej ten widok jest ta panorama. Natomiast też piękną panoramę nawet można zobaczyć w Czarnorzekach. Czarnorzekach, przecież bardzo blisko Krosna. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Beskid Niski i również blisko Iwonicza Zdroju można się wyspinać na Przymiarki i jest przepiękna panorama. Nawet gdzieś tam w oddali można Tatry zobaczyć. Z Krośnieńskiej Wieży Farnej też panorama jest interesująca i na nawet Bieszczady czy Beskid właśnie Niski. Cergowa jest świetnie widoczna, natomiast w Bieszczadach, no jadąc z Bieszczady na przykład, w lotowiskach można się zatrzymać koło stanicy Hrieptiów. Tam jest hotel, restauracja i jest punkt widokowy na Bieszczady. A w samych Bieszczadach, no to oczywiście Tarnica, Połoniny, Betlińska, Caryńska i widoki są wyjątkowe. Przepiękne.
2: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy, za którą dziękuję. Beata Wygonik-Wronka, historyczka i przewodniczka, była gościem poranka.
4: Dziękuję bardzo. Życzę odpoczynku i wspaniałych wakacji i poznawania, odkrywania właśnie terenów nawet najbliższych.
2: Dokładnie. Udanej podróży.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Morawiecki i jego zwolennicy po zapisem to ponad 40 osób. Ceny paliw dalej w górę, diesel może kosztować ponad 8 zł. Olbrzymi statek wpłynął do gdyńskiego portu tak dużego, nie było tam nigdy dotąd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wczoraj wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa właśnie 44 polityków. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
2: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
1: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Dron nad Rumunią zestrzelony przez myśliwiec F-16.
3: Ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
1: Mówił rumuński prezydent Nikus Ordan. W tym samym czasie w ukraińskiej stolicy był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Nie zatrzymają się wzrosty cen, tak uważają eksperci z ePetrol. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków. A także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest większy popyt na paliwa. Jürgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrały z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku też imponuje, wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam zostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek.
4: Reklama. Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
5: Niezły pomysł, Zosieńko.
4: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
5: Jedziemy.
4: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Ile plusów zmieści się w używanej

0: rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
2: Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend za pasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji, zarządzono wielotysięczne ewakuacje. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchu, prezydent podpisał ustawę. Wróciła piłkarska ekstraklasa, dobry początek Radomiaka i Legii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie pożary w Hiszpanii, ewakuowano 65 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w okolicy Madrytu. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Hiszpańska obrona cywilna podała, że ogień przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Niektóre pożary mogły być celowo wywołane, podejrzewają lokalne władze. Groźne pożary występują też koło Walencji i w Andaluzji. Podobnie jest we Francji, w okolicy miasta Bordeaux. W nocy zapowiedziano ewakuację jego przedmieść, a już teraz ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Psy i koty nie będą już mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W ubiegłym roku podobną ustawę prezydent zawetował, bo jego zdaniem nakładała na Polaków trudne do spełnienia obowiązki, na przykład ustalenie wielkości kojca na podstawie wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
2: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
1: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Klasy biolchem w liceach i kierunek lekarski na uczelniach są hitami rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach o profilu biologiczno-chemicznym ubiegało się nawet 5 kandydatów. A jeśli chodzi o kierunek lekarski na uczelniach, w niektórych na jedno miejsce było nawet 38 chętnych. Po 2 miesiącach wróciła piłkarska ekstraklasa. Wczoraj na otwarcie Radomiak wygrał z debiutantem Wieczystą Kraków 2-1, mówi trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
3: Cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji. To było dzisiaj widać. Przyjdą dni, że będziemy w dużo lepszej formie.
1: W drugim meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1-0. Rzutem na taśmę gola strzelił w doliczonym czasie nowy piłkarz Legii Chorwat Zoran Arsenić. Dziś 3 mecze. O 14.45 Jagiellonia zagra z Koroną, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy, jaka aura pogodowa będzie nam dzisiaj towarzyszyć, a dzisiaj to będzie bardzo pozytywna aura, bo przede wszystkim będzie towarzyszyć nam spora dawka słonecznego nieba. Na zachmurzenie nie będziemy narzekać, ale kilka chmur w regionie pojawiać się będzie, bo zachmurzenie na poziomie 60%. Na termometrach w granicach 23-24 stopni w najcieplejszym momencie dnia, ale to będzie szybko, bo już na termometrach 17 kresek, na barometrach 1014 hektopaskali. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 8 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 20.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
4: Niezły pomysł, Zosieńko.
3: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
4: Jedziemy.
3: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Reklama.

Dzień dobry, melduję się przy mikrofonie w tę lipcową sobotę i oficjalnie otwieram nasz weekendowy program w Trendy Radio. Mam nadzieję, że macie dzisiaj doskonałe humory, wielkie plany na odpoczynek i co najważniejsze, zapas dobrej energii. Przez najbliższe godziny będę Was wspierać najlepszą muzyką, hitami i samymi oczywiście pozytywnymi wibracjami. Zostańcie ze mną, bo sobota w Trendy Radio zawsze brzmi najlepiej.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.

0: Sobotni poranek. Tradycyjnie zaglądam do kalendarza, bo dzisiejsza lista świętujących jest imponująca. Swoje imieniny obchodzą dzisiaj panowie Krzysztof, Jakub, Piotr, Dariusz, Antoni, Paweł, Franciszek, Alfons, Rudolf, Sławosław oraz panie Olimpia, Krzysztofa i Rudolfina. Wszystkim solenizantom i solenizantkom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Mnóstwo uśmiechu, zdrowia, no i samych radosnych chwil. A dla was wszystkich na dobry początek dnia mamy kolejny świetny utwór. Zostańcie z Trendy Radiem.
1: Zawsze Trendy Hity. Trendy Radio. Trendy Radio.

0: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
8: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

Trendy Radio, sobota rozkręca się na dobre. Mam nadzieję, że nigdzie się dzisiaj nie spieszycie i możecie pozwolić sobie na zasłużony weekendowy luz. Sobota to przecież ten wyjątkowy dzień w tygodniu, kiedy wszystko robimy we własnym, niespiesznym tempie. Bez budzika, bez niepotrzebnego stresu. Niezależnie od tego, czy nadrabiacie właśnie domowe zaległości, czy po prostu leniwie odpoczywacie z kubkiem ulubionej kawy w dłoni, robimy to wspólnie. Zostawcie wszystkie obowiązki na boku, wrzućcie wyższy bieg i ładujcie baterie razem z nami. Kolejna porcja doskonałej muzyki już na Was czeka. Słuchamy!

0: Reklama.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzone.

0: Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama.

Ja dzisiaj przypominam, że obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy, a to też jest idealny moment, aby zdjąć nogę z gazu, zapiąć pasy i przypomnieć sobie o wzajemnym szacunku na drodze. A skoro o bezpiecznej jeździe mowa, to mam dla Was fantastyczną wiadomość. Ruszacie w trasę? Pamiętajcie, że Trendy Radia możecie słuchać bezpośrednio w popularnej aplikacji Janosik. To idealne połączenie, bezpieczna podróż, omijanie korków, no i najlepsza muzyka w jednym miejscu. Jedźcie bezpiecznie i ruszamy razem w dalszą drogę z kolejnym hitem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Statek kosmiczny Starship wykonał próbę kosmiczną wreszcie udaną. W ciągu 48 godzin Ukraina spodziewa się zmasowanego rosyjskiego ataku. Zbyt szybki rower elektryczny wyprzedził policję na podwójnej ciągłej. Kierowca będzie mieć kłopoty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tym razem się udało. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX wykonał 13 lot testowy. Wysłał na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink i po godzinie wrócił na Ziemię, lądując w Oceanie Indyjskim. Starship opada na Ocean Indyjski i lądujemy na wodzie. To najłagodniejsze wodowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w przypadku statku Starship na Oceanie Indyjskim.
2: Starship there in the Indian Ocean. It's bound to be an exciting day for our recovery team.
1: Starship ma w przyszłości transportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis. Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się z apelem do partnerów Ukrainy, liczy na pomoc, mówi, że priorytetem jest obrona powietrzna. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z PiS-u odszedł Mateusz Morawiecki z grupą ponad 40 polityków. Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że proponował Morawieckiemu w przyszłości kolejne stanowisko premiera, ale Morawiecki chciał przejąć ster w PiS-ie. Warszawa uczci dziś zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy Muzeum Powstania odbędzie się koncert, a przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany przebiegnie 35. bieg Powstania Warszawskiego. To wszystko wieczorem, ale niektóre ulice będą zamknięte już od rana. Nietypowa interwencja policji. Mundurowi zatrzymali rowerzystę, który jechał stuningowanym rowerem elektrycznym ponad 50 km na godzinę. 47-letni mężczyzna wyprzedził tym pojazdem nieoznakowany radiowóz na podwójnej ciągłej, tłumaczy Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy.
3: Zgodnie ze specyfikacją techniczną, jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji. Powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną polisę OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższej.
1: Zatrzymany motorowerzysta nie miał żadnego prawa jazdy, a jego sprawą będzie musiał zająć się sąd. Zgodnie z prawem wspomaganie w rowerze elektrycznym działa do prędkości 25 km na godzinę. Oczywiście można jechać szybciej, ale tylko siłą własnych nóg.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy, jaka aura pogodowa będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Dzisiaj sporo pogodnego nieba, zachmurzenie tylko umiarkowane. Na termometrach do 23-24 stopni, wiatr z kierunku północno-zachodniego, który powieje ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Na barometrach dzisiaj 1012 hektopaskali, wilgotność powietrza oscyluje w granicach 45%. Termika podpowiada nie inaczej, jest ciepło i sucho. Biometr dzisiejszego dnia jest neutralny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy!
7: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja Plus.

0: Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Reklama.
4: Trend Radio 101,9 i 90.

Mam teraz dla Was muzyczną ikonę, bez której żadne prawdziwe lato po prostu nie może się obejść. Przenosimy się wspomnieniami do końcówki lat 90., kiedy to belgijska grupa Eurodance podbiła absolutnie wszystkie klubowe parkiety i listy przebojów na całym świecie. Poczujcie ten wakacyjny klimat, który mam dla Was, bo za chwilę na naszej antenie eksplozja czystej, słonecznej energii. Oto niezapomniane Paradiso i ich klubowe, pełne temperamentu Bailando. No to potańczmy dzisiaj trochę.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
0: Reklama.
1: Trendy radio na wakacjach.

Trendy Radio, zaglądamy do naszego regionu, a tutaj dzisiaj w Siedliskach Pogórz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się już o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote

0: końcówki, koło 19.
1: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek.

0: Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
0: Reklama.

Na naszej antenie czas na klasykę w odświeżonym wydaniu. Przed wami formacja Akcent i ich wielki hit Życie to są chwile. No właśnie, ten utwór idealnie przypomina nam, że czas ucieka błyskawicznie, a życie po prostu składa się z małych momentów. Podobno najgorsze w dorosłym życiu jest to, że człowiek kładzie się spać o godzinie 22, a rano i tak budzi się zmęczony, jak po całonocnej imprezie. Na szczęście przy energetycznych rytmach od Zenka Martyniuka żadne zmęczenie wam nie grozi. Zapraszam na porcję czystej, tanecznej energii.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Trendy Radio teraz zaproszenie do Muzeum Historycznego w Sanoku na wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim, który odbędzie się 31 lipca o godzinie 17. Wystawa prezentuje ponad 40 dzieł wybitnych polskich malarzy wypożyczonych z muzeów narodowych oraz najważniejszych instytucji muzealnych województwa podkarpackiego, mówi Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.
1: Wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim w ramach pokazu zaprezentowanych będzie blisko 50 obrazów mistrzów malarstwa polskiego pośród wystawianych twórców nazwiska tej miary, co Józef Brandt, Juliusz Kosak, Ferdynand Ruszczyc, Kazimierz Sichulski i wielu, wielu innych wybitnych artystów, którzy czerpali bogatą inspirację z kresów, z ich tradycji, kultury, pejzażu.
0: Ekspozycja przygotowana w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów stanowi sentymentalną i artystyczną podróż po dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej, miejscach, które przez stulecia inspirowały polskich twórców.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Granica 8 zł przełamana, a paliwo ma być jeszcze droższe. W Polsce jest bezpiecznie, mówił premier w Świętopolicji. Zaczyna się jarmark Świętego Dominika. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. Diesel na niektórych przekroczył 8 zł. Perspektywy nie są dobre, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
1: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Policja miała wczoraj swoje święto, w uroczystościach wzięli udział prezydent i premier. To dzięki służbom Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia, mówi Donald Tusk.
3: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe, tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice, można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
1: W policji pracuje ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. W samo południe w Gdańsku zaczyna się coroczna impreza, która przyciąga do miasta turystów z całej Polski. Jarmark Dominikański. Na 3 tygodnie zajmie część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
4: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
5: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
4: Na ulicach prezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
6: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
4: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
1: Na koniec świetna informacja z Oklahomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie wywalczył Michał Pasiut.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy, jaka aura pogodowa dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce. Dzisiejszy dzień jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o pogodę. Przyjemna aura pogodowa, przyjemne temperatury w granicach 23-24 stopni, delikatny wiatr, który wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Na barometrach 1012 hektopaskali. Dzisiaj wszystko w punkt. Biometr mamy neutralny, wilgotność powietrza w granicach 40%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Ile plusów?

0: W salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB

Trendy Radio gra dla Was przez całą sobotę. Chcę Wam tylko przypomnieć, że jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego w naszym regionie. Jeśli chcecie zobaczyć gorące fotorelacje, reportaże i sprawdzić, w jakich wydarzeniach bierzemy udział, koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową trendyradio.pl. Pamiętajcie też, że możecie nas zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Wystarczy odpalić naszą aplikację mobilną lub włączyć wygodny player, który również znajdziecie na naszej stronie internetowej. Bądźcie na bieżąco, a ja już teraz wracam do tego, co tygryski lubią najbardziej – do muzyki.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend z zapasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
0: Reklama.
5: Trendy Radio.

0: Trendy Radio, kolejne zaproszenie i pomysł na spędzenie tego weekendu, bo Iwonicz-Zdrój stanie się kulturalnym i kulinarnym centrum regionu. Przed nami 29 dni Iwonicza, którym towarzyszyć będzie 7 Podkarpacki Festiwal Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych, a wydarzenia odbywać się będą na malowniczym placu Ditla. Organizatorzy przygotowali bogaty program koncertowy podzielony na 2 dni. A o szczegółach Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
1: Na naszej scenie wystąpią znakomici artyści, a gwiazdą tegorocznych dni Iwonicza będzie zespół Blue Cafe. Nie zabraknie również koncertów takich zespołów jak Loka, Seta, Art Mineral czy Agaty Siemaszko. W sobotni wieczór natomiast zapraszamy wszystkich na dyskotekę pod gwiazdami z DJ-em Kubą. Gwarantujemy, że będzie gorąco. To jednak nie wszystko. W niedzielę jednym z wydarzeń towarzyszących będzie 7 Podkarpacki Festiwal Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych, podczas którego będzie można poznać smaki naszego regionu i spotkać wyjątkowych producentów. Dni Iwonicza to święto ludzi, mieszkańców całego powiatu oraz kuracjuszy i gości z całej Polski. Jestem przekonany, że każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tutaj coś dla siebie i wyjedzie z Iwonicza-Zdroju z przekonaniem, że warto do nas wracać. Dlatego już dziś zapraszam Państwa do wspólnego spędzenia tego wyjątkowego weekendu. Do zobaczenia podczas Dni Iwonicza.
0: Jeśli szukacie szczegółów, znajdziecie je również na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Warto wybrać się również dzisiaj do Iwonicza. No i zaplanować ten weekend bardzo aktywnie, bo nie braknie również jutrzejszego dnia ciekawych wydarzeń i koncertów.

0: Miasty. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe, Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Reklama.

Trendy Radio nie próżnujemy, łapiemy pełny weekendowy luz i nadszedł też czas na absolutny hymn klubowego lata sprzed lat, który do dziś elektryzuje miliony słuchaczy. W naszych głośnikach pojawi się niemiecki projekt Sash i ich legendarny utwór Ecuador z charakterystycznym wokalem Adriana Rodriguez'a. Co ciekawe, mimo że utwór stał się gigantycznym hitem w całej Europie i pokrył się złotem oraz platyną, to sam Sash, czyli Sasha Lapensen, nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów, aż 5 razy lądował tam na miejscu drugim. Dla nas to jednak absolutny numer 1 na sobotni relaks. Posłuchajcie, jak się bawiło w latach 90.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care, Polska Spółka z o.o.
0: Reklama. Trendy Radio.

0: Trendy Radio zaprasza Krośnieńska Biblioteka Publiczna i Krośnieńska Grupa Fotograficzna Kamera Obskura na wystawę fotografii Jerzego Jezierskiego Poza słowami historie końskich dusz. Wernisaż wystawy odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki, a o szczegółach Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1: Jerzy Jezierski to przede wszystkim miłośnik fotografii, członek Krośnieńskiej Grupy Fotograficznej Kamera Obskura. Jest to jego druga wystawa prezentowana w saloniku artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki. Sam autor o tej wystawie mówi, że ta wystawa to podróż do świata, w którym siła spotyka się z czułością, a prezentowane fotografie to intymny portret koni, nie tylko jako zwierząt, ale jako symbolu nieposkromionej wolności.
0: Wystawa będzie czynna do 4 września.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolej zrównała ceny za dodatkowe bagaże troszkę w górę. Zaczynamy nowe polityczne życie, mówi Mateusz Morawiecki. Żarłacz biały pływa przy wybrzeżu Portugalii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolej będzie droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem, za to tańsza dla zwierząt. Pasażerów czekają nowe stawki za usługi dodatkowe. Klienci nie powinni być zaskoczeni, mówi rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
2: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
1: Za przewiezienie roweru, większego bagażu i zwierzęcia zapłacimy porówno 11 zł i 90 groszy. Działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wyruszą w trasę po Polsce. Jego lider powiedział, że nie planuje odwoływać się od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucił go z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
1: Wczoraj 44 polityków, w tym 40 posłów, opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejny niebezpieczny incydent na wschodniej flance NATO. Drugi dron w ostatnich dwóch dniach naruszył niebo Rumunii. Został zestrzelony przez myśliwiec F-16. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim albo innymi roślinami z rodzin selerowatych. Różni się jednak rozmiarem i tym, że jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet dla życia.
4: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejsze lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry, do podrażnienia skóry, mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni.
1: Ostrzega Aneta Mokosa z lubuskiego sanepidu. My uważamy na barszcza, turyści w Portugalii na żarłacza białego. Przerażający rekin, znany z filmu Szczęki, choć trochę mniejszy, pojawił się w popularnym kurorcie Nazaré. Ten gatunek bardzo rzadko przypływa do brzegów Portugalii, ale właśnie przypłynął i zbliżył się do jachtu. Pasażerowie łodzi nagrali go telefonem. Dzięki temu można ocenić, że żarłacz ma około 4 metrów długości.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy dzisiaj w niebo. Krosno, Jasło, Gorlice, Tarnów, Dębica, Sanok, Ustrzyk i Lesko. Pogodne, słoneczne, z przyjemną aurą pogodową, sprzyjającą zdecydowanie wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Biometr dzisiaj jest neutralny, na termometrach 23-24 stopnie. Wiatr z kierunku północno-zachodniego wieje ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Przynosi delikatną ochłodę, ale aura pogodowa dzisiaj zdecydowanie na plus. No i również jutrzejszego dnia taka plusowa pod względem pogody sytuacja nam się kształtuje.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
9: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
2: Reklama.
10: Trendy Radio.

Wyjątkowego zapewne dla fanów nowoczesnych tanecznych brzmień. Grupa Milano prezentuje swój wielki hit Jasnowłosa, ale w najświeższym wydaniu. To dynamiczny hit, oryginalna wersja tej piosenki powstała w latach 90. i z miejsca stała się jednym z największych hymnów muzyki tanecznej w Polsce. Co ciekawe, choć zespół Milano przez lata zmienił swój skład, ten utwór do dziś wywołuje gigantyczną nostalgię i porywa do tańca zarówno starszych, jak i młodszych słuchaczy. A przekonajcie się teraz sami, jak niesamowicie brzmi ta odświeżona wersja. Myślę, że będziecie zachwyceni.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama. Trendy Radio.

0: budżetu gminy 20%, czyli około 31 tysięcy złotych i jesteśmy na etapie zapytania bądź postępowania przetargowego, które niedługo zostanie rozstrzygnięte. No i oczywiście chcieliśmy do jesieni tę drogę wyremontować. Droga potrzebna jest mieszkańcom, ale z tej drogi korzystają również lasy państwowe, bo droga prowadzi do terenów leśnych i przez tę drogę jest wyłożone drewno, także tutaj godzimy interesy dwóch stron.
1: Dofinansowanie umożliwia realizację kolejnych działań poprawiających dostępność komunikacyjną terenów leśnych.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
6: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
7: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

Trendy Radio nie zwalnia tempa i przez cały czas dbamy o wasz doskonały sobotni nastrój. Mam dla was dzisiaj małą ciekawostkę ze świata sportu, bo przecież zaledwie w zeszłą niedzielę cała Europa, a już na pewno Półwysep Iberyjski wstrzymał oddech. Reprezentacja Hiszpanii po raz drugi w swojej historii wywalczyła tytuł Mistrzów Świata w piłce nożnej, pokonując w wielkim finale reprezentację Argentyny. Emocje były niesamowite, a świętowanie na ulicach Madrytu czy Barcelony pewnie nawet do teraz może trwać. My w Trendy Radio również nie rezygnujemy z mistrzowskiej energii, dlatego bez zbędnego przedłużania wracam do tego, co u nas najlepsze. Czas na kolejną dawkę genialnych, weekendowych brzmień. Słuchajcie razem z nami i bawcie się dobrze w ten sobotni dzień. Bez względu na to, czy w pracy, czy już wolne, świętujcie sobotę razem z nami, razem z Trendy Radiem.

0: Reklama.
1: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Trendy radio przenosimy się teraz do skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy, bo tutaj odbywa się wystawa pod tytułem Brąz, miedź, cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości – odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę od naturalnej miedzi wykorzystywanej już w pradziejach po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty. O szczegółach Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, miedź, cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
0: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle. Wystawa jest czynna do końca października. Na pewno warto ją zobaczyć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożary w Hiszpanii, w Madrycie czuć zapach spalenizny. Wypadki na drogach ekspresowych, duże utrudnienia wokół Szczecina. Radomiak i Legia wygrały pierwsze mecze nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gęsty dym unosi się nad zachodnią częścią Madrytu. W centrum miasta czuć zapach spalenizny. Pożary pustoszą rejon stolicy Hiszpanii. Ponad 60 tysięcy osób musiało się ewakuować. Sytuację utrudnia upał i silny wiatr. A u nas słoneczny weekend i ogromny ruch na drogach ekspresowych. Są też wypadki. Duże utrudnienia na trasie ekspresowej S3 na wysokości Szczecina. Dwie kolizje, łącznie 5 samochodów. Droga jest zablokowana w obie strony. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi. Dziś dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji eksperci przypominają, 9 na 10 wypadków to wynik błędów ludzkich. Dr Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
2: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
1: W lipcu i sierpniu dochodzi do 1/3 wszystkich wypadków w Polsce. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował serwis Axios. W spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony i najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Wróciła piłkarska ekstraklasa. To wyjątkowy sezon, jubileuszowy na stulecie rozgrywek. Kto ma największe nadzieje na mistrzostwo, o tym Michał Waszkiewicz.
3: Układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu. Cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
4: Nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Pracujemy na tym.
3: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
5: Chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja.
3: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
1: Wczoraj Radomiak wygrał 2-1 z Wieczystą, a Legia 1-0 z Pogonią. Dzisiaj trzy mecze, 14:45 Jagiellonia Korona, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy dzisiaj w niebo. Krosno, Jasło, Gorlice, Tarnów, Dębica, Sanok, Ustrzyk i Lesko. Pogodne, słoneczne, z przyjemną aurą pogodową, sprzyjającą zdecydowanie wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Biometr dzisiaj jest neutralny, na termometrach 23-24 stopnie. Wiatr z kierunku północno-zachodniego wieje ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Przynosi delikatną ochłodę, ale aura pogodowa dzisiaj zdecydowanie na plus. No i również jutrzejszego dnia taka plusowa pod względem pogody sytuacja nam się kształtuje.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
8: Sąsiedzie, jeśli ciasto ze śliwkami, to jakie? Biszkoptowe czy z kruszonką? Weekend z zapasem, a w MPM jest świetna okazja na domowe wypieki. Tylko w piątek i sobotę śliwki kupisz za mniej niż połowę ceny. Po 4,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, knedli albo po prostu do podjadania. Śliwki w MPM tylko 4,50 za kilo w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50 za kilogram.
2: Reklama.
9: Trendy Radio.

Korzystamy z pełni lata i wakacji. Okej, pogoda może nie najlepsza, ale dlatego też ciekawi mnie bardzo, jak wy spędzacie ten czas wolny. Wyjeżdżacie gdzieś dalej w nieznane, czy może stawiacie na relaks na miejscu? Często szukamy pięknych widoków i przygód na drugim końcu świata, a zapominamy, jak niesamowite, pełne tajemnic i urokliwych zakątków jest nasz najbliższy region. Czasem wystarczy krótka wycieczka rowerowa, spacer po pobliskim parku, lesie czy odkrywanie lokalnej historii, by przeżyć wspaniały urlop, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na tarasie, czy jesteście właśnie w podróży. Niech towarzyszą Wam najlepsze dźwięki. Z Trendy Radia. Oto kolejny utwór dla Was.

0: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Dla wszystkich nas bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej z dala od domów podczas wakacji jest niezwykle ważną kwestią. Autokar, którym będą się przemieszczać podczas wyjazdu, musi charakteryzować się pełną sprawnością. Dlatego policja przypomina, że rodzice mają możliwość zgłosić autokar do kontroli przed wyjazdem pociechy. A o tym Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
1: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów.

0: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusu, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej leskiej policji.
1: Policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowcy, a także to, jak długo prowadził pojazd. Kontrola pojazdu trwa kilkanaście minut. Służby sprawdzają poprawność dokumentów, sprawność działania hamulców, układu kierowniczego, stan ogumienia oraz światła. Warto z takich możliwości korzystać.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania? Oświetlonym

0: nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
1: Niezły pomysł, Zosieńko.
0: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
1: Jedziemy.
0: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
6: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
7: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczas.

0: Mówimy o wakacjach, no tutaj nie możemy również zapominać o apteczce, bo ta na wyjazd powinna się znaleźć w bagażu każdego urlopowicza. Co powinna zawierać nasza apteczka? Przede wszystkim podstawowe leki, które trzeba wziąć na wakacje, no i środki opatrunkowe również się przydadzą. A o szczegółach Karolina Kostkiewicz, specjalista do spraw komunikacji oraz profilaktyki zdrowotnej w podkarpackim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
1: Przede wszystkim powinny zabrać zapas leków na cały okres wyjazdu oraz listę przyjmowanych preparatów. Warto także sprawdzić, czy leki wymagają specjalnych warunków przechowywania lub czy ich przewóz do kraju docelowego nie podlega dodatkowym zasadom. Polskie e-recepty można zrealizować tylko w wybranych krajach Unii Europejskiej, które uczestniczą w systemie transgranicznej wymiany e-recept. Przed wyjazdem warto sprawdzić na stronie pacjent.gov.pl, czy kraj, do którego się wybieramy, korzysta z tego rozwiązania.
0: Przed wyjazdem pamiętajmy, aby sprawdzić daty ważności na wszystkich lekach i środkach leczniczych, które znajdują się w naszej apteczce.
2: Tu,

0: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
0: Reklama.

Moja sobotnia zmiana powoli się kończy. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile, za Waszą niesamowitą energię, ten uśmiechy, które się pojawiały nad Waszych twarzach i minuty spędzone razem przy odbiornikach. Ale absolutnie nie zmieniajcie fali, bo sobotnia zabawa w Trendy Radio dopiero się rozkręca, a na naszej antenie przez cały weekend czeka na Was mnóstwo genialnej muzyki, świetnych programów, no i najlepszego radiowego klimatu. Zostańcie z Trendy Radiem, odpoczywajcie, ładujcie baterie i do usłyszenia już jutro. Udanej soboty!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 5 osób zginęło, 20 rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Były bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański zakończył piłkarską karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. Moskwa wykorzystała do niego 2 rakiety i prawie 160 dronów bojowych. Cezary Jaszczyk.
2: Celem Rosjan było m.in. miasto Sumy. Pociski uderzyły w budynek, w którym znajdowali się kierowcy nowej poczty. 3 osoby zginęły. Jedna osoba zginęła w ataku na budynek mieszkalny w przyfrontowym Słowiańsku. Portal Ukraińska Prawda wylicza, że w nocy Rosjanie uderzyli też w 4 stacje benzynowe i remizę strażacką w obwodzie połtawskim. Ponadto pociski spadały na obwód charkowski, chersoński i zaporoski. Ostatnie godziny to też kolejne niepokojące doniesienia z Rumunii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że rano samolot F-16 strącił następnego drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Pilot miał zidentyfikować maszynę jako Shaheda, wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę.
1: Przesłuchano już świadków, maszynistę i dyżurnego ruchu kolejowego w sprawie niedawnej katastrofy kolejowej w Małopolsce. Przypomnijmy, 17 lipca między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą wykoleił się pociąg towarowy. 2 wagony wpadły do rzeki Poprad. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy. Zaczął się jarmark dominikański, jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Na ulicach Gdańska możemy spotkać ponad 700 wystawców. Od kupców, artystów, rzemieślników po kolekcjonerów, mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
3: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
1: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 41-letni były reprezentant Polski zaczynał w Polonii Słubice. Zdobył Mistrzostwo Polski z Legią, a potem grał w Anglii. Dla Arsenalu, Swansea i West Hamu zagrał łącznie 377 meczów, co czyni go jednym z 10 najbardziej doświadczonych bramkarzy w historii Ligi Angielskiej.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj z nami pogodna i bardzo przyjemna aura na termometrach w granicach 24 stopni, na barometrach 1012 hektopaskali. Ciśnienie atmosferyczne dzisiaj utrzymuje się na stałym poziomie. Wiatr wieje z kierunku zachodniego, obecnie ze średnią prędkością 6 km na godzinę. Zachmurzenie w granicach 70%, ale z biegiem godziny chmur coraz mniej, a jutro ta mniejsza ilość chmur również puści do naszego regionu więcej mas ciepłego powietrza. Jutro na termometrach nawet 27 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
4: Niezły pomysł, Zosieńko.
3: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
4: Jedziemy.
3: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Reklama.

0: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.

Trendy Radio. Przepis na dobrą sobotę.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MTM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MTM, 8 zł za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
0: Reklama.
8: Trendy radio na wakacjach.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Przepis na dobrą sprawę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Donald Trump grozi Unii Europejskiej za karę na Google. Amatorzy pływania na byle czym zjeżdżają już do Augustowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzega przed tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników.
2: Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego.
1: Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony lotniczej. We wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. A Trump grozi Unii Europejskiej za karę nałożoną na amerykańską wyszukiwarkę Google. Komisja Europejska ukarała Google grzywną w wysokości 890 milionów euro za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
2: W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami końcowymi a przedsiębiorstwami. Firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki, hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
1: Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. W odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące. Zapowiedział, że Unia za to zapłaci. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia nowego lotniska Port Polska między Warszawą a Łodzią, dawnego CPK. A to planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony ze stolicy właśnie na to nowe lotnisko. 17 wehikułów wodnych wystartuje w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Zawody pod hasłem "Co ma pływać, nie utonie" odbędą się jutro po południu w Augustowie. Oprócz dobrej zabawy są też nagrody o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Czekaliśmy na piękną aurę pogodową i ta przybyła do nas w ten weekend. Sobota bardzo przyjemna, temperatury 23-24 stopnie, ale to, co wydarzy się jutro, to zapowiedź powrotu zdecydowanie wyższych temperatur. Jutro na termometrach 27 stopni, do tego niemal bezchmurne niebo i tylko delikatny wiatr z kierunku południowego, który będzie nas odrobinę schładzał. Kolejne dni nadchodzącego tygodnia, może z nieco niższymi temperaturami, ta pierwsza część w granicach 23-24 stopni, ale od połowy tygodnia, od środy te temperatury zdecydowanie wzrosną i będą przekraczać nawet 30 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Reklama. W każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
14: Witam serdecznie wszystkich retromaniaków. 631 notowanie, czas rozpoczynać właśnie dzisiaj. Do godziny 20 poznamy zwycięski utwór, który zabrzmi na pozycji numer 1. Ale no właśnie, zaczniemy od tych utworów, które dzisiaj wypadają z listy: Elvis Presley, In the Ghetto i The Sand Lovers, Surrender. Ja nazywam się Łukasz Wichtal i razem z wami tradycyjnie odliczę to premierowe wydanie retrolisty. 101.9, 95.2 FM. Przed nami blisko 3 godziny wspomnień. Zaczynamy.
15: Wyloty.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Tak prezentują się numery, które opuszczają listę. W zasadzie już się zaprezentowały na antenie Trend Radia. Tak, po tej małej rozgrzewce i po tych gorszych wiadomościach zabieramy się już za 30 hitów, które do godziny 20 przyniosą nam mnóstwo fajnych muzycznych wspomnień. Na początek propozycja sprzed tygodnia, która dzisiaj już debiutuje, to Grease 2000. I tak zaczynamy odliczać ścisłe 30 hitów w 631 notowaniu retrolisty.
0: 30.

0: Dance, trendy, hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Debiut na 30 i podobnie na miejscu numer 29. Dajcie głośniej radioodbiorniki, bo przed nami Mauro Picotto i Proximus. Też właśnie z strefy propozycji przenosimy ten utwór dzięki waszym głosom do ścisłej 30.
2: 29.

0: 9. Zanim na dobre rozkręci się Return of the Mag i Mark Morrison w Trend Radio, to ja już informuję, że możecie wysyłać SMS-y na swoje ulubione hity, treść trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze, a taki SMS musi trafić do naszego systemu, więc wysyłajcie go zapamiętując 7148, 7148, pod ten numer wysyłacie wasze SMS-y i głosujecie układając retrolistę.
1: 28 w dół.

0: YOY na 27, spadek z 24, oczko wyżej, 26 lokata to dzisiaj Koto i Visitors.
1: 27. W dół.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: 26
0: w górę.

0: You Drive Me Crazy, Shakin' Stevens na 25. miejscu. No a teraz MC Hammer, You Can't Touch This.
1: 25. W dół.

0: Będzie teraz na antenie Trend Radia bardzo, bardzo romantycznie. Take My Breath Away to Berlin. Kultowy filmowy motyw, a to w Trend Radio jest program, który nazywa się Retrolista. Łukasz Michnel, pozdrawiam serdecznie i tak do 20 jestem obecny razem z wami.
1: 23
2: w górę.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Najlepsze pianino ostatnich lat. Przypominamy na antenie Trend Radia. No, powiem szczerze, z tym numerem nie najlepiej się dzieje, bo dzisiaj jest spadek z 20 na 22, a jeszcze kilka tygodni temu Vanessa broniła tytułu mistrzyni. No ale jak to mawiają, wszystko co dobre szybko się kończy i kto wie, może niebawem będziemy musieli zagrać ten przebój jako wyloty. No ale dzisiaj, jeszcze w 30.
1: 22.
2: W dół.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Radio.
1: Two Brothers on the Fourth Floor. Wonderful Feeling. Numer 21. Spadek z 19. A w retroliście jeszcze sporo świetnych numerów. Niebawem będzie też po polsku. 21.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ludzie muszą się ewakuować. Zmiany w cennikach PKP. Więcej za transport roweru i dużego bagażu. Dwie Polki w pierwszej dziesiątce dzisiejszego odcinka Tour de Poloń Kobiet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy osób ewakuowanych. Hiszpania walczy z pożarami. Najgorzej jest w środkowej części kraju, w okolicy Madrytu. Premier Pedro Sánchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
1: Do Hiszpanii na pomoc poleci w przyszłym tygodniu ponad 100 polskich strażaków. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary z powodu silnego wiatru. Z ogniem zmaga się też południowo-zachodnia Francja, gdzie ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Jeden z niekontrolowanych pożarów rozprzestrzenia się obecnie w kierunku miasta Bordeaux. Zostajemy jeszcze we Francji. 6 osób zatrzymano i udaremniono atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Koło synagogi znaleziono samochód z karabinem maszynowym. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
3: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
1: Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Lubartowie drugi etap i umocniła się na pozycji liderki wyścigu kolarskiego Tour de Poloń Kobiet. Na 8 pozycji finiszowała Olga Wankiewicz, a na 10 Kaja Rysz.
4: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Reklama. Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Obiecałem wam, że na pewno usłyszycie jeszcze polskojęzyczne utwory i tak retrolista od wielu lat raczy nas też polskimi dźwiękami. Na miejscu 20, otwierając kolejną dziesiątkę hitów, melduje się przebój To był błąd, a za ten utwór odpowiedzialna jest La Strada. 20.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Take That, Relight My Fire pojawił się na miejscu 19, DJ Sammy Sunlight na 18, a teraz właśnie, zanim zabrzmi utwór o tytule Happy Children, to ja już informuję, że aktualnie odpalamy hit numer 17, P. Lion przed nami.
0: 17.
2: W górę.

0: Wakacyjne utwory i wakacyjny dobry vibe. The Summer is Magic. Play a hit na 16. To jest, widać, akcent wakacyjny, który sprawił, że w górę wędruje ten numer z 21 na 16. Później Robin S, Show Me Love i Kaoma, słynna Lambada.
1: 16.

0: się na związek ze mną?
1: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
2: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.

Pędzimy dalej, teraz już Sage Encore Une Fois, bez zmian na miejscu 13. Retrolista w każdy weekend między 17 a 20. To tak chwila na przypomnienie wszystkim tym, którzy są razem z nami od wielu lat, ale są i tacy, którzy właśnie zameldowali się na wakacjach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Pozdrawiamy was za wasze komentarze, za wasze informacje na naszym radiowym Messengerze. Oczywiście pamiętajcie, że miłego wypoczynku życzę wam cała ekipa Trend Radia. No a dzisiaj czas wspomnień do 20. Jeszcze sporo ich będzie. 13.

0: Eye of the Tiger, Survivor na 12, spadek z 8, a teraz Words Don't Come Easy, F.R. David. Niebawem zaglądniemy, co słychać w pierwszej dziesiątce.
1: 11.
2: W dół.

To Retrolista, to 631 notowanie. Zabieramy się już za pierwszą dziesiątkę hitów, którą otwiera kolejny wakacyjny przebój. Kalimba de Luna, Garcia. 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Amerykanie chcą międzynarodowej konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Są oferty pracy sezonowej za granicą. Warto sprawdzić pracodawcę. 400-metrowy kontenerowiec zawitał do portu w Gdyni. Zostanie na weekend. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone chcą w przyszłym tygodniu zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormus. Donosi o tym portal Axios, powołuje się na źródła w Białym Domu. W spotkaniu mieliby wziąć udział ministrowie obrony z państw zachodnich i krajów Bliskiego Wschodu. Szczegóły reporter Cezary Jaszczyk.
2: Uczestnicy planowanej konferencji mieliby omówić szanse na utworzenie międzynarodowej misji do ochrony żeglugi w cieśninie. Amerykanie chcą teraz, by ich sojusznicy wysłali do regionu m.in. jednostki do rozminowywania, okręty wojenne i drony. Pomoc innych państw z pewnością zadowoliłaby Donalda Trumpa, ale z wielu krajów pada jeden zasadniczy warunek. Jeśli misja miałaby ruszyć, najpierw Teheran i Waszyngton muszą zakończyć wymianę ognia w cieśninie. Jej odblokowanie poprawiłoby sytuację na światowych rynkach, przede wszystkim obniżając ceny ropy naftowej.
1: Wakacje to dla niektórych czas sezonowej pracy za granicą. Można zarobić około 15 euro za godzinę. Przed decyzją o podjęciu pracy w Holandii czy Francji warto zgłosić się do doradców unijnej sieci EURES, żeby sprawdzić daną ofertę. Zachęca do tego dyrektor Wrocławskiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki.
3: Bezpłatnie pomagają oni zweryfikować ofertę, wyjaśniają warunki zatrudnienia, informują o przepisach obowiązujących w danym kraju i odpowiadają na wszystkie pytania, które pracy za granicą w danym miejscu mogą dotyczyć. Jeszcze zanim do tej pracy pojedziemy.
1: Najczęściej może chodzić o ukryte dopłaty za zakwaterowanie i dojazd. Gigantyczny kontenerowiec przybył do portu w Gdyni. MSC Venice ma prawie 400 metrów długości, 54 szerokości. Zacumował przy nabrzeżu helskim. Było to możliwe dzięki wieloletnim inwestycjom w dostosowanie portu do obsługi największych statków świata. Zostanie w Gdyni przez cały weekend. Można się wybrać do portu i go zobaczyć. Jagiellonia wygrała z Koroną pierwszy sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. W Białymstoku było 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 89. minucie Słoweniec Nik Prelecz. W Zabrzu Górnik gra ze Śląskiem, a wieczorem jeszcze dzisiaj Lech Krakowia.
0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Retrolista.
7: Na dziewiątce Elize Mła, Lolita, a spadek z szóstego. Kolejny utwór, który zagramy w ramach 631 wydania Retrolisty. Będzie to przebój Dreamer, Live in Joy.
8: 9.
9: W dół.

0: trendy. Radio 95 i 2FM.
1: Ani w górę, ani w dół. Belinda Carlisle tak upodobała sobie miejsce siódme, że ta szczęśliwa siódemka i La Luna dzisiaj też identycznie jak przed tygodniem. Retrolista trwa, a do godziny 20 coraz bliżej, coraz ciekawiej robi się, jeśli chodzi o czołowe lokaty. Kto jest ciekawy, kto dzisiaj będzie numerem 1? Zostańcie ze mną do 20.
2: 7.

0: Trend Radio. Trend Radio. To trendy, hity. Wszechczasów.
1: 7148, TRL.R, potem wykonawcy tytułu utworu, koszt złotówka i 23 grosze. A teraz, no właśnie, skoro wiecie jak głosować, to posłuchajcie utworu Una Paloma Blanca, George Baker Selection. To propozycja. Propozycja, dokładnie, numer 2 w tym zestawieniu hitów.
2: Propozycja.

0: Reklama.
1: Trendy Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
2: Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: W sporcie chyba jedno z gorszych miejsc, czyli miejsce numer 4. Tuż za podium dzisiaj wypadają 24/7, Friday Night. Dzisiaj jest już tym hitem oznaczonym cyfrą numer 4. No a niebawem dobieramy się do pierwszej trójki. Co tam słychać w czołówce? No powiem tak, troszeczkę przetasowanie jest jeszcze.
4: 4.
5: W dół.

0: Trendy Radio 101 i 9FM.
1: 631 notowanie retrolisty trwa, a ja znowu powracam sobie do naszej poczekalni. No, zdecydowanie, moi drodzy, szybciej te hity się pojawiają u nas, aniżeli czekanie w kolejce do NFZ-u na niektóre badania. Tak zupełnie już poważnie mówiąc, dzisiaj w propozycjach jeszcze Oh My Little Baby Boy, a to jest Babe w Trend Radio. No i propozycja warta rozważenia. Czy głosujemy, czy też nie na ten utwór?
2: Propozycje.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Strefa medalowa, a więc rozdajemy pierwszą trójkę i informujemy retromaniaków, co dzieje się już dzisiaj, jeśli chodzi o wielki finał. Na miejscu trzecim The Verve Bittersweet Symphony, spadek z drugiego.
2: W dół.

No i teraz niektórzy zadają sobie pytanie, czy Fun Factory, czy Papa Dance, czy polski hit, czy jednak też i zagraniczni artyści dzisiaj będą numerem jeden. No powiem tak szczerze, 50-50, 50 na 50, a więc nie trzymając was już w niepewności, gramy Prove Your Love, Fun Factory. Zatem wśród wielu naszych radiosłuchaczy hit numer jeden jest już znany. 2.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Stało się, moi drodzy, 631 notowanie retrolisty odliczone, bo w zasadzie została nam już tylko i wyłącznie formalność zagrać numer jeden, a tutaj pocztówka z wakacji, którą wysyła do was o tej porze grupa Papa Dance.
0: Jeden.

Tym oto sposobem zabrzmiał hit numer 1, idealnie jak na wakacje, pocztówka z wakacji, Papa Dance. No ja zastanawiam się jeszcze, czy ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, wysyła pocztówki z wakacji. Na to pytanie już może odpowiedzi nie udzielę na antenie Trendy Radia dzisiaj, bo przecież czas się żegnać, ale przypomnę jeszcze pierwszą trójkę, The Verve, Bittersweet Symphony na trzecim, Fun Factory, Prove Your Love numer 2 i pocztówka z wakacji, grupa Papa Dance numerem 1. Łukasz Michtal, dzięki za uwagę, miłego wieczoru, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy strażacy szykują się do wylotu do Hiszpanii na pomoc. Biolchem najbardziej atrakcyjny w liceach, kierunki medyczne na studiach. Dwa medale zdobyli Polacy na Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków. Mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. Będą się rotować. Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
2: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
1: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. W Hiszpanii i Francji szaleją wyjątkowo silne pożary. Swoje domy musiało opuścić w obu krajach łącznie 200 tysięcy osób. Klasy o profilu biologiczno-chemicznym w liceach oraz kierunek lekarski na uczelniach były hitami tegorocznej rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach biolchem ubiegało się nawet 5 kandydatów, a jeśli chodzi o kierunek lekarski, na niektórych uczelniach było nawet 38 osób chętnych na jedno miejsce. Trwa najtrudniejszy okres dla zwierzęcych schronisk. Wiele psów właśnie w czasie urlopu zostaje wyrzucanych z domu i trafia do schroniska. Lato to też okres, gdy rodzi się najwięcej kotów, mówi Marcin Kołodyński, zastępca dyrektora schroniska w Bydgoszczy.
3: Największym problemem jest zapewnienie opieki kociętom. Koty są zwierzętami w ogóle wrażliwymi i bardzo często w schroniskach chorują, trzeba je leczyć.
1: Podobnie było w poprzednich latach. Bydgoskie schronisko regularnie apelowało o domy tymczasowe dla kotów, podkreślając, że okres letni to czas corocznego kociego baby boomu. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywanych w Oklahomie Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut. Po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
4: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
1: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Druga pod koniec sierpnia w Poznaniu. O medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.